Sława Jezusu Chrystu! W ostatni wrześniowy piątek, tuż po godzinie 16, rozpoczynamy dzisiejszy program na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Dziś przed mikrofonem do godziny 21 będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam na szybki przegląd wydarzeń z kalendarza liturgicznego. Za nami święto Narodzenia przy Najświętszej Bogurodzicy. Pierwsze z grona 12 wielkich świąt. We wtorek przypadała 34. rocznica przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Szczególne modlitewne uroczystości miały miejsce w białostockiej katedrze świętego Mikołaja. Natomiast już w najbliższą niedzielę przeżywać będziemy kolejne wielkie święto z liczby 12. Mianowicie podwyższenie czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. Święto to przypomina nam nie tylko o krzyżu jako symbolu zwycięstwa życia nad śmiercią, ale także o tym, że krzyż jest nieodłącznym elementem życia każdego chrześcijanina. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie. Zachęcamy do dalszego słuchania. A już po przerwie zapoznamy się z ramówką dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego piątkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Grzegorz Wasiluk. Zaraz potem relacja z modlitewnych uroczystości ku czci świętego Gabriela Zabłudowskiego. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim zaproszenie na pielgrzymkę autokarową do Nosowa. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Tuż przed godziną 18 wysłuchamy powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie pierwszy odcinek w nowym sezonie audycji przygotowanej przez dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie najnowszy program pani Anny Choruży Śladami podlaskich cerkwi. Dziś odwiedzimy parafię prawosławną w Krynkach. Zwieńczeniem dzisiejszego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza piątkowa ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21, a już za moment kalendarium.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 25 września według nowego stylu i 12 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś mamy zakończenie święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Antonom, biskup Italii, święty Kortun, biskup Nikodemii, święty Julian Galacki, a także święty Teodor Aleksandryjski.

W najbliższą niedzielę przypada święto podwyższenia czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. To jedno z grona 12 wielkich świąt kalendarza liturgicznego. Krzyż towarzyszy chrześcijaninowi od narodzin aż do śmierci. Zgodnie z dobrym zwyczajem rodzice chrzestni ofiarowują chrześniakowi krzyżyk, który kapłan nakłada dziecku na szyję podczas chrztu. Krzyż towarzyszy każdej modlitwie, jest drogowskazem, znakiem zbawienia i zwycięstwa nad grzechem w sobie samym i otaczającym nas świecie. Wierni całują krzyż na zakończenie świętej liturgii, a także innych nabożeństw. Krzyż na mogiłach zapewnia nas o naszym przyszłym zmartwychwstaniu. To wszystko pokazuje, jak ważnym i nieodłącznym elementem jest krzyż w naszym codziennym życiu.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych codziennych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, wersety od 17 do 25, a także z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 12, wersety od 1 do 12. Już teraz wysłuchajmy dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, to mówię i poświadczam w Panu, abyście już nie postępowali jak poganie postępują w próżności swego umysłu, będąc zamroczeni w myśleniu, oddzieleni od życia Bożego przez obecną w nich niewiedzę, przez zatwardziałość ich serc. Ci, którzy otępieli, oddali siebie rozpasaniu ku czynieniu zachłannie wszelkiej nieczystości. A wy nie tak poznaliście Chrystusa, jeśli Go usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, ponieważ prawda jest w Jezusie. Odrzućcie wcześniejszy sposób życia starego człowieka, niszczonego przez oszukańcze pożądliwości, i odnówcie ducha umysłu waszego. I przyobleczcie się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy względem bliźniego swego.

Rzecze pan taką przypowieść. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. Oddał winnicę dzierżawcom i odszedł. W umówionym czasie posłał do dzierżawców sługę, by odebrał od nich należną mu część płodów winnicy, lecz oni, pochwyciwszy go, pobili i odesłali z niczym. Znowu posłał do nich innego sługę, tego pobili kamieniami, rozbili mu głowę i znieważywszy odesłali. Jeszcze innego posłał, tego zabili. Posłał jeszcze wielu innych, jednych pobili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego syna ukochanego. Posłał go do nich, na końcu myśląc sobie, zawstydzą się przed synem moim. Dzierżawcy zaś mówili między sobą, przecież to jest dziedzic, chodźcie, zabijemy go i dziedzictwo będzie nasze. I pochwyciwszy go, zabili, a ciało jego wyrzucili poza winnicę. Cóż uczyni pan winnicy? Przyjdzie, wygubi dzierżawców, a winnicę przekaże innym. Czyż nie czytaliście w piśmie? Kamień odrzucony przez budowniczych stał się kamieniem węgielnym. Ten jest od Pana, to jest cudowne w naszych oczach. Próbowali go pojmać, lecz bali się ludu. Dobrze bowiem zrozumieli, że o nich to była przypowieść. Zostawili go w spokoju i odeszli.

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia. Kazanie wygłosi dziś ojciec Grzegorz Wasiluk, proboszcz parafii prawosławnej w Topolanach.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Słuchając przypowieści o dzierżawcach winnicy, możemy pomyśleć, że to tylko i wyłącznie chodzi o relację Boga z narodem wybranym. Że prorocy, którzy przyszli przypomnieć, że Izraelici są tylko dzierżawcami tytułu narodu wybranego, byli odrzucani i zabijani. Że nawet sam Syn Boży nie został przez nich rozpoznany, ale odrzucono Go i ukrzyżowano. Tym samym zerwali przymierze nadane im za patriarchy Abrahama, a później za Mojżesza. Słuchacze z Żydów, szczególnie faryzeusze, rozumieli, że o nich to jest mówione, doskonale rozumieli sens, ale z jakiegoś powodu tkwili w swym zakłamaniu. Ale czy pamiętajmy o tym, że ta przypowieść trwa nadal? Przecież status narodu wybranego, utracony przez stary Izrael, przejął nowy Izrael, czyli Kościół, Cerkiew, wspólnota chrześcijan. To nie jest tak, że to my, wyznawcy Chrystusa, oddzieliliśmy się od starego Izraela. Jest zupełnie odwrotnie. Mesjasz, na którego czekali, już przyszedł. Na kogo zatem czekają do dziś? Bracia i siostry, jesteśmy zatem obecnie dzierżawcami winnicy. I jak się z tego wywiązujemy? Czy nie zostawiamy tam niepotrzebnych chwastów? Czy odpowiednio je strzeżemy? Naszym głównym zadaniem jest robić to dobrze i robić to wspólnie. Wyobraźmy sobie taką winnicę, w której pracuje kilku rywalizujących ze sobą pracowników. Nie będzie ona przynosić dużych zysków właścicielowi, bo każdy z nich będzie myślał tylko o dobrze swoim, o swojej karierze. Tak samo i my, kiedy nasz bój o zbawienie ograniczymy tylko i wyłącznie do własnego rozwoju, do wypełniania modlitw i życia liturgicznego, zapominając o pomocy innym i miłości do bliźniego, na wiele nasza praca się nie zda. Czy mając drużynę piłkarską, pełną światowej sławy gwiazd, ale grających tylko dla swojej chwały, możemy liczyć na dobre wyniki? Raczej nie. Jako kontrast postawmy winnicę, w której wszyscy pracownicy działają wspólnie. Pomagają sobie. Nie tylko atmosfera jest lepsza, ale i wyniki. To obraz tego, gdy zaczynamy troszczyć się nie tyle o zbawienie siebie, ale również o bliźniego. To tak jak drużyna piłkarska, która wcale nie musi być pełna graczy światowej klasy, ale jest zgrana. Wspólnie dąży do zwycięstwa w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To recepta na sukces nie tylko w sporcie, ale i w wielu dziedzinach życia, w tym tej najważniejszej, w boju o zbawienie. Święty Izaak Syryjczyk mówił, iż nie mógłby odczuwać pełnej radości bycia zbawionym w Królestwie Bożym, gdyby ktoś w tym czasie cierpiał męki piekielne. Święty Paisjusz modlił się o zbawienie szatana. To jest prawdziwa troska i dbałość o winnicę. Odczuć, że jest tam tak dobrze, że chcielibyśmy, by każdy, absolutnie każdy tę radość odczuwał. Pamiętajmy, że bycie dzierżawcą w tej winnicy jest przebywaniem w świetle światła taboru, oślepiającego blasku przemienienia Pańskiego, w którym zgodnie ze słowami apostoła Piotra dobrze nam być. Teraz zastanówmy się nad naszym dzierżawieniem. Chrystus przyjdzie i sprawdzi, jak sobie z tą winnicą radzimy. Czy działamy zespołowo, czy tylko indywidualnie. Jest na to prosty test – wyjście do ludzi. Bracia i siostry, jeśli chcemy zobaczyć swój stan, Wstańmy z kanapy, wyjdźmy z domu i spotkajmy ludzi. Czy to w pracy, czy w cerkwi, czy w sklepie, jacy jesteśmy dla nich? Jak reagujemy, kiedy ktoś wepchnie się przed nas w kolejkę albo kiedy zacznie nas irytować swym zachowaniem? Czy nasza reakcja jest napełniona pełnią miłości do bliźniego? Czy może raczej wyrażamy swą pychę i poczucie wyższości? Kto nam dał prawo sądzić innych dzierżawców winnicy? Albo jeśli nimi nie są, to kto pozwolił, byśmy świadczyli o niej tak źle? W dzisiejszych czasach mamy pewien problem. W cerkwi, w domu przed ikoną, jesteśmy idealni, nieskazitelni. Problem przychodzi, gdy z niej wychodzimy. Powinniśmy wtedy dawać przykład o prawdzie, jaką wyznajemy, a co często robimy? Gdzie jest nasza cierpliwość, łagodność, dobroć? Czy zostawiliśmy je w cerkwi? Gdzie jest Chrystus? Czy zamknęliśmy go tam również? Co się stanie, jeśli właściciel przyjdzie i zażąda sprawozdania z dzierżawienia właśnie w takiej chwili? Co zrobi dyrektor, kiedy zastanie pracowników zaniedbujących swe obowiązki? Bracia i siostry, uczmy się na błędach starego Izraela i nie powtarzajmy historii. Bycie dzierżawcą Chrystusowej winnicy to największy skarb, jaki dostaliśmy. Pielęgnujmy go. Czyńmy to odpowiedzialnie i z miłością do innych, albowiem odpowiemy za wszystko i wszystkich tych, których od winnicy swym zachowaniem odciągnęliśmy.

Wysłuchali Państwo słowa duchowego pouczenia ojca Grzegorza Wasiluka, proboszcza parafii prawosławnej w Topolanach. A już za moment na naszej antenie relacja z uroczystości ku czci świętego Gabriela Zabudowskiego w 34. rocznicę przeniesienia relikwii świętego z Grodna do Białegostoku.

0: By pokłonić się relikwiom świętego męczennika młodzieńca Gabriela, do Białostockiego Soboru Świętego Mikołaja przybyły rzesze wiernych. Modlitewne uroczystości zgromadziły licznie zebrane duchowieństwo i wiernych. W miniony wtorek przypadała 34. rocznica przeniesienia relikwii świętego Gabriela z Grodna do Białegostoku. Uroczystościom w katedrze przewodniczył arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, w asyście innych hierarchów polskiej cerkwi. Wziął w nich też udział goszczący w Białymstoku prawosławny metropolita Czarnogóry i Przymorza Joannicjusz. Święty Gabriel jest patronem dzieci i młodzieży i świętym ziemi białostockiej. Zapraszamy do wysłuchania relacji z uroczystości ku czci świętego Gabriela Zabłudowskiego.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Ten jakże uroczysty wrześniowy dzień gromadzimy się w katedralnej świątyni naszego miasta Białegostoku, aby szczególnie prosić o wsparcie świętego młodzieńca Gabriela. Prosić o wsparcie dla siebie i dla naszych najbliższych. W historii biblijnej, bracia i siostry, pamiętamy doskonale o tym, że Bóg dopuścił, aby Kain zabił Abla, aby niesprawiedliwy zabił sprawiedliwego. Wiemy, że w haniebny sposób zabito również niewinne betlejemskie dzieci, ale i ponad 300 lat temu tutaj na Podlasiu taka męczeńska śmierć dosięgła również świętego młodzieńca Gabriela. I to właśnie jego prosta, dziecięca postawa, a szczególnie głęboka wiara powinny być dla nas wzorem oraz zachętą do gorącej modlitwy. Do pokrzepienia naszej chrześcijańskiej nadziei, pewności, że jest także inne życie, dla którego to obecne ma sens. Dlatego dzisiaj, wspominając pamięć świętego Gabriela, stojąc u jego relikwii, uczymy się chodzić po jego śladach. Po śladach niewinnego męczennika. Chociaż dzisiaj nikt nie żąda od nas przelania krwi, nikt nie żąda od nas oddania swego życia za Jezusa Chrystusa, to mimo wszystko znaleźliśmy się w czasach trudnych. Albowiem Bóg doświadcza nas niepokojem na wielu płaszczyznach, wszelkich gospodarczych, wszelkich ekonomicznych kryzysów, ryzyka wojny, która toczy się tuż za naszymi granicami, czyli czegoś, z czymś do tej pory albo nie mieliśmy w ogóle do czynienia, albo miało to miejsce w dosyć odległych czasach. I to wszystko, bracia i siostry, powoduje, że możemy przeżywać swoiste męczeństwo, a nieraz i upokorzenie. Jest to bowiem dla każdego z nas czas próby. Tego, w jakim stopniu jesteśmy w stanie swobodnie, bez prześladowania, wyznać Jezusa Chrystusa, wyznać Matkę Bożą, wyznać świętych. Dzięki Bogu cerkwie są ciągle otwarte. Mamy nieustanną modlitwę uczestnictwa w życiu liturgicznym, w życiu sakramentalnym. Pojawia się więc pytanie, czy zaiste jesteśmy prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa? Czy postawa świętego młodzieńca Gabriela i jego jakże krótkiego, ale męczeńskiego życia może być i dla nas egzaminem naszej wiary? Jeżeli tylko chcemy być wierni Bogu i gorliwie Go wyznawać, pamiętajmy o ważnych słowach. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeżeli codziennie będziemy świadczyć o naszej prawosławnej wierze, nie ustanie nasza gorliwość do udziału w nabożeństwach, do naszej domowej modlitwy, to z wolą Bożą przezwyciężymy każdy czas. Pamiętajmy, że na nas spoczywa wielki obowiązek uczenia prawdy i zachowania tożsamości. Postawa, życie, a szczególnie męczeńska śmierć świętego Dzieciątka jest dla nas wszystkich przebudzeniem do odpowiedzialności za cerkiew, do obecności w niej, a szczególnie do życia jej mądrością. Do nas Jezus Chrystus kieruje swoje słowa. Tam, gdzie jest wiara, tam i jestem ja. Przecież bogobojność, służenie Bogu, bezinteresowna pomoc rodzicom czy sąsiadom, a w szczególności głęboka wiara w Boga od narodzin do momentu przelania ostatniej krwi, uczyniły z Dzieciątka Gabriela świętym. I za właśnie taką dziecięcą, czystą wiarę oddał on swoje życie. Przecież to również dzięki jego wierze wzrasta i współczesna Cerkiew Chrystusowa. Drodzy bracia i siostry, wiara to podróż,
której nigdy nic nie pozostaje takie samo. Zmieniamy się i wzrastamy w naszej wierze. To część naszej ludzkiej natury. W naszym życiu duchowym jest czas na modlitwę, czas na Pismo Święte, czas na Pisma Świętych Ojców. Ale są również takie chwile, kiedy nie jesteśmy skłonni stanąć do modlitwy. Odczuwamy chłód wobec wiary. W tych chwilach słabości możemy nie być pewni, czy Bóg rzeczywiście nas słyszy. Czasami wydaje nam się, że Go znaleźliśmy, ale wciąż nie możemy przezwyciężyć poczucia, że czegoś ważnego wciąż brakuje, a bez tego nasza wiara jest nijaką. Kiedy mamy wątpliwości, czasami mamy też wrażenie, że Bóg może nas nie usłyszeć, że nie jesteśmy pewni, czy odpowie na nasze prośby lub czy nasze modlitwy dotrą do Jego uszu. Jak powinniśmy na to zareagować? Święci Ojcowie uczą nas, że Bóg nie zawsze natychmiast odpowiada na nasze modlitwy i prośby. Czasami podczas modlitwy mamy wrażenie, że stykamy się z jakąś niewidzialną ścianą, że jej słowa wchodzą w pustkę albo uderzają w nieprzezwyciężoną barierę między nami a Bogiem. Wydaje nam się, że robimy wszystko dobrze. W czym więc jest problem? Okazuje się, że coś zatwardziałego jest w naszych sercach. Jakaś uraza, jakaś duma, jakiś nierozwiązany konflikt, a być może mimo pogodzenia się z najbliższymi po kłótni nadal pozostaje ślad goryczy. Wszystkie te rzeczy stoją na

który stwierdził: chrześcijanin nie jest tytułem otrzymanym raz na zawsze, ale musimy każdego dnia udowodnić, że jesteśmy godni tego zacnego terminu, bycia chrześcijaninem. Niestety nieraz zapominamy, że jesteśmy chrześcijanami i kończymy swoje życie poczuciem pustki, porzucenia. I ta kwestia niestety dokwiera również współczesnemu młodemu człowiekowi. Gdyż młody człowiek, który żyje w XXI wieku, styka się z problemami, których najczęściej my jako dorośli nie mieliśmy w ich wieku. Gdyż poszukuje różnych alternatyw dla siebie, różnych sposobów na życie. Bo to, co oferuje mu rodzinny dom, czy proponuje i promuje Matka Cerkiew, jest niestety niewystarczające. A moglibyśmy rzec, wręcz wcale nie jest dla takiego młodego człowieka żadną atrakcją. Dlatego siły nieczyste ze swoistym sprytem starają się wykorzystać jeszcze nieugruntowane twardością wiary serca młodego człowieka do tego stopnia, że kiedy wkroczy on w dorosłość, już ma styczność z ogromną ilością wszelkich pokus, które na niego czyhają. Dlatego chociaż chcemy jakkolwiek pomagać naszej nieraz zgubionej duchowo młodzieży, często nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiegokolwiek pomysłu czy rozwiązania problemów, z którymi ona się boryka. Bo młodość jest bardzo trudnym momentem w życiu człowieka. Często wydaje nam się, że w naszym świecie istnieje kult młodości, chęć wychwalenia młodości, czasu radości z tego okresu, w którym się dany człowiek znajduje. Chociaż często dzisiaj możemy usłyszeć słowa: przecież młodzież rządzi się swoimi prawami, to Pismo Święte podchodzi do tej kwestii zupełnie inaczej. Jezus Chrystus często powtarzał słowa o dzieciach: jeśli nie będziecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A święty prorok Dawid mówił, że z wieku młodzieńczego rodzą się wszelkie cierpienia i pokusy. Dlatego słysząc takie słowa, z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że młodość, czas dojrzewania, to najtrudniejszy i najbardziej złożony okres w życiu każdego człowieka. Dlatego winniśmy z całą odpowiedzialnością okazać swoją pomoc młodym ludziom, nieukształtowanym jeszcze charakterologicznie, ani tym bardziej duchowo, aby potrafili oni dzięki naszemu wsparciu okrzepnąć duchowo i wiedzieć, że my jesteśmy dla nich często tym statkiem, tą latarnią, która bezpiecznie pomoże im dotrzeć do celu. Dlatego winniśmy to czynić wnikliwie, analizując kilkukrotnie słowa, gdyż kwestia dotyczy naszych domowników, dotyczy naszych najbliższych, dotyczy naszych dzieci. Radujmy się więc, bracia i siostry, tym, że dzieci i młodzież, mimo licznych pokus tego świata, pragną znaleźć swoje miejsce w cerkwi, śpiewając, przysługując, chcąc uczestnicząc w pielgrzymkach, obozach czy pracach na rzecz monasteru. Bo to jest nasza teraźniejszość, ale i nasza przyszłość cerkwi. Dlatego i my, słuchając tych słów, postarajmy się dla siebie wynieść z postawy świętego Gabriela kilka dobrych wskazówek dla siebie. Tak jak on był najwspanialszym dzieckiem dla swoich rodziców Piotra i Anastazji, tak i nasze dzieci i wnuki dzisiaj powinny być dumne z tego, że mogą być wychowane nie tylko słowami otuchy czy wsparcia, ale przede wszystkim słowami modlitwy. Jeden ze współczesnych atoskich starców, Efrem, z Wapotopeckiego monasteru często powtarzał słowa: w dzisiejszych czasach nie tyle trzeba dzieciom mówić o Bogu, a bardziej Bogu mówić o swoich dzieciach, to znaczy modlić się za nich. Drodzy bracia i siostry, poprośmy w swych modlitwach, aby miłosierny Bóg poprzez modlitwę i wstawiennictwo świętego męczennika Gabriela umocnił naszą wiarę, wlał w nasze serce nadzieję, ukazał nam prawidłową drogę, którą powinniśmy kroczyć w naszym codziennym życiu. Amin.

0: Wasze wysokopreosvященstwo, dragi u Christu, brate, archiepiskope Jakove.
1: Wasze preosvященstwo, bracie w biskupstwie Jakubie.
0: Draga bracio archierei.
1: Drodzy bracia archiereje.
0: Czasni ojcy, archimandryci, igumani.
1: Czcigodni ojcowie,
0: archimandryci. Świeštenici, mati igumanije.
1: Matuszki igumenie, siostry.
0: Draga bracio i sestre. I draga
1: drodzy bracia i siostry. I dzieci.
0: Mnogo wam zahvaljujemo wasze wysokopreosvještenstvo na waszym pozivu da budem učesnik ovih svetih bogosluženja i velikih crkvenih događanja.
1: Bardzo wam dziękuję, wasze wysokopreosvještenstvo, za zaproszenie i za możliwość bycia tutaj z wami i bycia uczestnikiem tych świętych nabożeństw i tych wyjątkowych wydarzeń.
0: A powodom praznika rodzenia Presvetej Bogorodice i posebno danas zbog na praznik svetoga mučenika, mladenca Gavrila.
1: Bardzo dziękuję, że mogłem być z wami na święto narodzenia Najświętszej Marii Panny i w ten wyjątkowy, święty dzień dla was, w dzień pamięci świętego męczennika młodzieńca Gabriela.
0: Ako ima svetoga koji je svojom žrtvom izobrazio Hristovu žrtvu i Hristovo raspeće, to je mučenik mladenac Gavrilo.
1: Jeśli mielibyśmy poszukać świętego męczennika, który swoją śmiercią i swoją ofiarą przypomina nam Chrystusa i jego ukrzyżowania, to z pewnością byłby to męczennik Gabriel.
0: On se u svome najranijem djetinjstvu uspeo na Hristovu Golgotu i sa Hristom bio razapet.
1: On już w swoich najmłodszych latach życia wszedł z Chrystusem na Golgotę i położył ofiarę z Chrystusem na tej Golgocie.
0: A sveti apostol Pavle i skustos crkve svjedoči da oni koji se sa Hristom sa rozapinju i koji dožive u ovome životu njegovu smrt, s njegovom se smrću sjedine, da će oni unaslijediti da budu zajedničari Hristovoga vaskrsenja.
1: Apostol Paweł mówi, że ci, którzy spróbują śmierci tutaj razem z Chrystusem i w imię Chrystusa i ci zmartwychwstaną z Chrystusem.
0: Nas je danas ovdje okupila Hristolika, Bogolika žrtva svetoga mučenika Gavrila, mladenca.
1: Nas tutaj zebrała dzisiaj ofiara świętego męczennika Gabriela.
0: Bożą miłością i Bożą ljubavlju njegova žrtva je postala izvor blagodati Božije za sve nas, izvor duhovnih darova i utjehe Duha Svetoga.
1: I Božom volom ta ofiara męczennika Gabriela stała się źródłem łask Bożym, źródłem pocieszenia dla nas wszystkich.
0: Za nas je danas zaista velika povlastica, velika prednost i velika radost što smo bili vašom ljubavlju, vaše visoko preosveštenstvo, učesnici ovih svetih bogosluženja, posebno za to što smo se zajedno molili pred prestolom Božjim i pričestili se iz iste čaše Gospodnje tijelom i krvlju Hristova.
1: Dla nas, Władyko, te wydarzenia ostatnich dni, a specjalnie dzisiejszego dnia, są wielkim wyróżnieniem, wielkim zaszczytem. Jeszcze raz dziękujemy, że mogliśmy tu być z wami. Przede wszystkim móc z wami stać przy ołtarzu Bożym i przynieść bezkrwawą ofiarę ciała i krwi Chrystusa.
0: Nasze najdublie duchowne jedinstwo jest u naszej wiery, u naszej zajedniczkoj modlitwie, a posebno u zajedničkom učešću u svetim tajnama Hristovi.
1: Naša jednost u vjeri pravoslavnoj viraže se prije svega v našoj jednosti v modlitvi, a prije svega v našoj jednosti ve wspólnom služenju Euharistiji.
0: Stari Grci su govorili o jedinstvu u različitostima, da ima nešto sve što objedinjuje ovaj svijet.
1: Znači, starożytni Grecy mówili o jedności w różności, ale jest coś, co łączy cały nasz świat.
0: A za nas chrześcijanie, onaj, koji nas sve objedinjuje, iako smo različite ličnosti i različiti narodi i različiti jezici, je Gospod naš i spasitelj Isus Hristos, spasitelj svega svijeta.
1: Dla nas, chrześcijan, oczywistym jest, że to, co nas jednoczy, chociaż jesteśmy różnych charakterów, różnych, z różnych narodów, różnych nacji, mówimy różnymi językami, ale Jezus Chrystus jest tym, co nas wszystkich czyni jednością.
0: I jeden Duch Boży, Duch Święty, prożyma nasze serca i objedinuje nas u miłości Bożej.
1: I jeden Duch Boży, który nas wszystkich jednoczy w naszej wierze i w naszej miłości.
0: Uvijek je bilo izuzetno važno da svjedočimo jedinstvo Crkve Božije, a posebno danas kada je cijel svijet u velikim krizama i te krize i razdori među narodima se ponegdje dotiču i samog tijela Crkve Božije.
1: Zawsze zadaniem chrześcijan było świadczenie jedności, ale wydaje się, że dzisiejsze czasy, które przyniosły tyle rozłamów i tyle chaosu i poróżniły tyle narodów, wymagają od nas tego szczególnej troski o te świadectwo jedności.
0: My się mnogo radujemy, kiedy nam dolaze prawosławni Polacy, da se zajedno sa nama mole u našim svetinjama, narošto kod čudotvornih moštiju svetoga Vasilija Ostroškoga.
1: My często gościmy u nas w Czarnogórze prawosławnych z Polski, którzy z nami się modlą w naszych świątyniach, najczęściej w monasterze Ostrog, gdzie spoczywają relikwie świętego Bazylego Ostrogskiego, Wasilii Ostrożka.
0: Istu taką radość dożyliśmy danas ovdje u ovom svetom namoljenom hramu, moleć se pred moštima svetoga Gavrila Novomučenika Mladenca.
1: I tak modliliśmy się i dzisiaj tutaj w waszej namodlonej i wspaniałej cerkwi przed relikwiami świętego męczennika Gabriela.
0: Chwała wam wasze wysoko preosvješćenstwo na wielkiej ljubavi.
1: Dziękuję wam wasze wysoko preosvješćenstwo na wielkiej miłości.
0: Gostoprimstvu.
1: Za waszą gościnność.
0: Prosto widzimy, da ste srce svoje nama dali.
1: My czujemy, że daliście nam swoje serce.
0: Ovih nekoliko dana dok smo se zajedno Bogu molili i naravno jeste to i neki trud i napor, ali je nama bogosluženje, naročito sveta liturgija, kada služimo, kada se zajedno Bogu molimo, i najveći duhovni odmor, znači, i ukrepljenje duhovno.
1: Przez te dni czuliśmy, że daliście nam swoje serce, że byliście z nami, że chcieliście wszystkiego, co najlepsze. Oczywiście, tak jak wspomnieliście, był to trochę trud i wysiłek, ale właściwie, jeśli razem sprawujemy liturgię, to dla wierzącego człowieka to naprawdę największy duchowy odpoczynek i duchowa radość móc służyć.
0: Także się mnogo radujem, że to sam video... i bratsku ljubav među vama arhijerejima Poljske pravoslavne crkve, i što je prosto svakome vidljivo da Poljska pravoslavna crkva živi punim životom, napreduje i cvjeta i donosi svoje duhovne plodove.
1: Dzisiaj widziałem też tą prawdziwą braterską miłość między biskupami Polskiej Cerkwi Prawosławnej. Ale to, co zobaczyłem przez 3 dni, to wiedziałem, że Polska Prawosławna Cerkiew żyje pełnią życia, robi wspaniałe rzeczy i jest miejscem dla zbawienia dla wielu.
0: Dozwolite wasze wysoko preosvješćenstvo, da vam uručimo skromny dar powodom ovog današnjega susreta i ove naše zajedničke molitve, da se nas sjećate u svojim svetim molitvama.
1: Wspomnijcie nas w swoich modlitwach.
0: Zaista želimo da ostanemo u molitvenom zajedništu, ne samo u ovaj dan, nego i u danima koji dolaze.
1: Moim pragnieniem jest, żebyśmy pozostali w modlitewnej jedności, nie tylko dzisiaj, w ten piękny dzień święta, ale na zawsze.
0: Jedną archierejską panagiju.
1: Jedna archierejska panagija.
0: A waszą świętą służbę. I ovo je za hram, tak? I jednu svetu, jednu ikonu svetoga Petra Cetinskoga, zaštitnika
1: ikona naše svetoga Piotra Cetinskiego, čudotvorca,
0: za ovaj sveti hram.
1: Do crkvi świętego Mikołaja, do katedralnej, do soboru.
2: Jeszcze raz dziękuję naszym biskupom i dziękujemy Bogu, że jeszcze Bóg pozwolił nam, różnie może być, że mogliśmy się wszyscy dzisiaj razem spotkać na wspólnej modlitwie. Spasi Gospodzie.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami relacja z modlitewnych uroczystości ku czci świętego Gabriela Zabudowskiego. W 34. rocznicę przeniesienia relikwii świętego z Grodna do Białegostoku. A już po przerwie, punktualnie o godzinie 17, zaproszę Państwa do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego, w którym to mowa m.in. o pielgrzymce autokarowej do Nosowa.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 25 września według nowego stylu i 12 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś mamy zakończenie święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Antonom, biskup Italii, święty Kortun, biskup Nikodemii, święty Julian Galacki, a także święty Teodor Aleksandryjski. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce autokarowej do Nosowa, modlitwie inaugurującej rok akademicki, a także zaprosimy na święto parafialne do fast. Duszpasterstwo akademickie diecezji białostocko-gdańskiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają na modlitewną inaugurację roku akademickiego 2026-2027. Nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku odbędzie się w poniedziałek, 5 października o godzinie 16:00. W cerkwi katedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku przy ulicy Lipowej 15. Wspólnej modlitwie przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. W modlitewnych wezwaniach będą brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zgłębianiu wiedzy i jej pożytecznym wykorzystaniu oraz o łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. Na zaproszenie Jego Ekscelencji arcybiskupa Abla, parafia prawosławna świętego proroka Eliasza w Białymstoku w dniu 4 października w niedzielę organizuje jednodniową pielgrzymkę autokarową na uroczystości liturgiczne ku czci ikony Matki Bożej Leśniańskiej, które odbędą się w parafii prawosławnej świętego Archanioła Michała w Nosowie. W programie pielgrzymki o godzinie 7:00 zbiórka na parkingu przy cerkwi świętego proroka Eliasza w Dojlidach, następnie odjazd w kierunku Nosowa. O godzinie 10:00 boska liturgia w cerkwi świętego Archanioła Michała w Nosowie, a następnie poczęstunek i powrót do Białegostoku. W razie pytań lub dodatkowych informacji należy kontaktować się z parafią pod numerem telefonu 857 410 481 857 410 481. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu.

Najbliższą niedzielę przypada święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Swoje święto parafialne tego dnia obchodzi m.in. parafia prawosławna w Fastach koło Białegostoku. Modlitewne uroczystości rozpoczną się już jutro w sobotę 26 września całonocnym czuwaniem z wniesieniem krzyża o godzinie 18. Natomiast w niedzielę o godzinie 9 zostanie odprawiona uroczysta świąteczna liturgia celebrowana przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Andrzeja, biskupa supraskiego.

Wysłuchali Państwo dzisiejszego wydania serwisu informacyjnego, a to znak, że za nami pierwsza godzina dzisiejszego programu. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze usłyszymy w to piątkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie kolejny odcinek audycji przygotowanej przez pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Tuż przed godziną 18 wysłuchamy powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz potem pierwszy odcinek audycji w nowym sezonie, przygotowanej przez dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. O godzinie 20 ponownie dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu audycja pani Anny Choruży Śladami podlaskich cerkwi. Dziś odwiedzimy parafię prawosławną w Krynkach. A na zakończenie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszego piątkowego programu. Serdecznie zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie oraz pokazuje nam drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja Żywot świętego Wasjana Totemskiego.

wspomnienie świętego Wasjana Totemskiego. Święty Wasjan żył na przełomie XVI i XVII wieku. Urodził się we wsi Burcewo koło Wołogdy. Z zawodu był krawcem. Bardzo lubił liturgię i chodził na wszystkie cerkiewne nabożeństwa. Pobożnie i uważnie słuchał hymnów i czytań z Pisma Świętego. Lubił też rozmawiać o wierze i zbawieniu duszy z innymi pobożnymi ludźmi. Gdy Wasjan usłyszał w swym sercu głos Ojca Niebieskiego wzywający do ascetycznego życia, w jego duszy zapłonęło pragnienie całkowitego poświęcenia się Bogu i pracy nad zbawieniem duszy, na nic innego nie zwracając uwagi. Wtedy zostawił żonę i dzieci i został mnichem w monasterze Zbawiciela w pobliżu Totmy. W monasterze z gotowością i radością podejmował najcięższe prace, przy czym nigdy nie opuszczał długich nabożeństw w cerkwi. Dążąc do samotnego życia w milczeniu, święty Wasjan w 1594 roku udał się do pustynnego rejonu nad rzeką Tyksna, mniej więcej 50 km od Totmy. Pustelnik zadowalał się nędznym pożywieniem, które niekiedy przynosili mu dobrzy ludzie. Zwykle odmawiał przyjmowania gości, oprócz ojca duchownego. Z pozostałymi kontaktował się przez małe okienko w pustelni, nie pokazując się przy tym rozmówcy. Święty Wasjan spał na gołej ziemi. Często spędzał całe noce stojąc i odmawiając modlitwy. Bił niezliczone pokłony. Chcąc jeszcze bardziej umartwić ciało, żeby ciągle mieć wspólnotę z cierpieniami pańskimi, nosił włosiennice i ciężkie łańcuchy, a pod skufie zakładał żelazny kołpak. W ten sposób święty Wasjan przeżył 30 lat jako reklus, co stało się dla niego przedsionkiem raju i dożył głębokiej starości. Czując zbliżanie się śmierci, poprosił ojca duchownego, ichumena Tetraponta, aby udzielił mu świętej Eucharystii. I ze słowami: w ręce Twoje, Panie, oddaję mego ducha. Radośnie oddał Bogu czystą duszę 12 września 1624 roku. Podczas strasznej zarazy w 1647 roku objawiła się cudowna moc niebiańskiej opieki świętego Wasjana. Po tym na miejscu wysiłków ascetycznych świętego założono monaster. W 1764 roku za panowania Katarzyny II monaster został zniszczony w czasie konfiskowania majątków monasterskich. Obecnie święte relikwie świętego Wasjana znajdują się w wiejskiej cerkwi. Mnóstwo pielgrzymów przychodzi do tej wsi, aby pokłonić się grocie, w której żył w ascezie, i czcigodnym łańcuchom świętego.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Nil z Synaju. Podobnie jak ten, kto staje na pajęczynę, spada do dołu, tak też spada ten, kto liczy tylko na własne siły.

Autonom, biskup Italii, męczennik. Żył za rządów cesarza Dioklecjana. Gdy władca rozpoczął prześladowania chrześcijan, będący już biskupem Autonom, przeniósł się do Bityni. Zatrzymał się w osadzie Soreos u gościnnego człowieka o imieniu Korneliusz. Zaczął głosić wiarę chrześcijańską, nawracając wielu Greków. Z czasem dom gospodarza stał się zbyt mały, aby mogło się w nim pomieścić całe zgromadzenie wiernych. Wzniesiono więc świątynię dedykowaną Archaniołowi Michałowi. Swego gospodarza Autonom wyświęcił najpierw na diakona, a następnie na kapłana. Powierzył mu wiernych, a sam udał się do Likaonii i Isawrii, aby tam głosić Słowo Boże. Kiedy do Nikomedii przybył cesarz Dioklecjan, dla dobra chrześcijan pasterz odpłynął na Klaudiopolis, położonego nad Morzem Czarnym. Później wrócił do Sareos, wyświęcił Korneliusza na biskupa i udał się w kolejną podróż do Azji Prokonsulskiej. Po pewnym czasie biskup zawędrował do położonej niedaleko Soreos osady o nazwie Limna. Ochrzcił tam wielu mieszkańców, którzy podczas uroczystości pogańskich zniszczyli bałwany i stoły ofiarne pogan oraz zburzyli ich świątynie. Pewnego razu w odwecie uzbrojeni w kije poganie wtargnęli do świątyni Archanioła Michała, w której Autonom składał właśnie bezkrwawą ofiarę. W brutalny sposób zabili go w prezbiterium. Miało to miejsce w 313 roku. Jego relikwie zasłynęły wieloma cudami. W 490 roku, podczas budowy kolejnej świątyni w miejscu wiecznego spoczynku biskupa, stwierdzono, iż ciało nie uległo rozkładowi. W cerkwi prawosławnej święty znany jest w bizantyjskim obszarze kulturowym.

0: Województwo podlaskie zachwyca różnorodnymi krajobrazami, spokojem i bliskością natury. To tutaj znajdziemy rozległe lasy, malownicze rzeki, łąki i niewielkie miejscowości z własnym, wyjątkowym klimatem. Wyruszamy więc na kolejną wędrówkę po Podlasiu, by pokazać miejsca, które warto poznać i odwiedzić. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.
1: Dziś zapraszam państwa do urokliwej wsi Ryboly, położonej w powiecie białostockim w gminie Zabludów, tuż przy trasie S-19 między Bielskiem Podlaskim a Zabludowem. Mieszka w tej wsi ponad 450 osób. No jest to sporo jak na taką niezbyt dużą po prostu wieś. Ryboly wzmiankowane były już, proszę państwa, w XV wieku. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od polowu ryb w Narwi, które dostarczano do zamku w Bielsku Podlaskim. W XVII i XVIII wieku pełniły Ryboly rolę królewskiego folwarku, zaś wieś, nieco tylko zniszczona podczas wojen i licznych epidemii, była później reorganizowana przez właścicieli takich jak chociażby Jan Klemens Branicki. Ryboly leżą przy Krajowej 19, a obecnie na tej wreszcie powoli, proszę państwa, remontowanej i jakby odbudowywanej trasie z S-19 powstaje droga szybkiego ruchu. Trwa realizacja odcinka między Bielskiem Podlaskim Zachód a Boćkami, przez co wieś staje się istotnym punktem komunikacyjnym tego regionu. Lokalni mieszkańcy często, szczególnie latem, ustawiają przed domami mini stragany, oferując warzywa, jajka, dynie i cebulę. Proszę państwa, to część, trzeba przyznać, takiego codziennego życia tej wsi, co podróżni nazywają, proszę państwa, zakupami w ekologicznych mini supermarketach w Rybolach. Te supermarkety w Rybolach stały się już naprawdę słynne nie tylko, zresztą w naszym województwie. Ryboly to nie tylko przystanek na zakupy w podróży. To, trzeba przyznać, wspólnota kultywująca lokalne tradycje. W Wiejskim Domu Kultury odbywają się spotkania, zresztą liczne spotkania, takie jak chociażby rozśpiewane Ryboly, podczas których prezentowane są przez miejscowe najczęściej panie pieśni białoruskie, ukraińskie, cygańskie i polskie. Mieszkańcy wszyscy tej wsi podkreślają, że kultura, proszę państwa, powinna łączyć, a nie dzielić. Ryboly słyną, proszę państwa, z krainy otwartych okiennic, tradycyjnych, kolorowych domów, które naprawdę zachwycają swoją ornamentalistyką, licznymi takimi podrzeźbieniami wszystkich tych, którzy przejeżdżają przez Ryboly i naprawdę bardzo często, ja tam często jestem, zatrzymują się, aby podziwiać kunszt tych starych rzemieślników, którzy tak pięknie ozdabiają te domy w Rybolach.

Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek z tego cyklu już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętego Symeona Wierchoturskiego. Zaraz potem powtórka środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie.

Symeon Wierchoturski, Sprawiedliwy. Urodził się w 1607 roku w rosyjskiej rodzinie dworzańskiej. Za nic mając pochodzenie i ukrywając je przed innymi, udał się za Ural i w guberni permskiej, 50 wiorst od miasta Wierchoturje, zaczął prowadzić życie biedaka. Pielgrzymując po okolicy, utrzymywał się wyłącznie z pracy swoich rąk. Jego podstawowym zajęciem była pomoc biednym chłopom, dla których nieodpłatnie lub za symboliczne wynagrodzenie szył ubrania. Jednocześnie wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję, aby wśród niedawno nawróconych na chrześcijaństwo ludzi głosić wiarę w Chrystusa. Symeon wiele czasu poświęcał modlitwie i postowi. Jego surowość była tak duża, iż gdy zmarł w 1642 roku, mając zaledwie 35 lat, mawiano, że przyczyną śmierci był właśnie nieustanny post. Jego ciało pochowano we wsi Merkuszyny koło cerkwi Archanioła Michała. W 1692 roku zaobserwowano, że mogiła nad grobem świętego zaczyna stopniowo unosić się do góry. Wierni donieśli o tym władzom cerkiewnym, które zdecydowały się dokonać otwarcia grobu. Okazało się, że ciało Symeona nie uległo upływowi czasu. 12 lat później relikwie przeniesiono do znajdującego się w Wierchoturju monasteru świętego Mikołaja. A ponad wiek po tym, na miejscu, gdzie znajdował się grób świętego, wzniesiono kamienną cerkiew.

0: Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na tapet w ciekawym Podlasiu bierzemy akcję pod nazwą Team Podlaskie, czyli wsparcie sportowców przez województwo podlaskie. Sportowcy reprezentują różne dyscypliny na najwyższym poziomie, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. To właśnie im powierzono rolę reprezentowania i budowania prestiżowej marki naszego województwa. W miniony piątek wicemarszałkowie Wiesława Burnos i Marek Malinowski przekazali nagrody członkom Team Podlaskie. Jest to program wsparcia utalentowanych sportowców reprezentujących województwo podlaskie. Jego celem jest nie tylko docenienie dotychczasowych osiągnięć zawodników, ale także pomoc w dalszym rozwoju sportowej kariery i przygotowaniach do kolejnych startów. Sport to jedna z najlepszych form promocji województwa podlaskiego, a wy robicie to znakomicie, podkreślił podczas konferencji wicemarszałek Marek Malinowski. Sportowcy otrzymali nagrody w wysokości od 10 do 18 tysięcy złotych. Te nagrody to oczywiście wyraz uznania dla wszystkich sukcesów, jak również wsparcie w treningach i przygotowaniach do kolejnych sezonów. Program ma również pomóc w zatrzymaniu sportowych talentów w naszym regionie. Sukcesy członków Team Podlaskie mają być inspiracją dla młodego pokolenia oraz zachętą dla dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu. Wiesława Burnos i Marek Malinowski pogratulowali zawodnikom dotychczasowych osiągnięć oraz przyznanych im nagród. Życzyli powodzenia w kolejnych startach oraz dalszych sukcesów. W imieniu sportowców natomiast głos zabrała Maria Żodzik, skoczkini wzwyż, która ma na swoim koncie m.in. srebrny medal Mistrzostw Świata w Tokio w 2025 roku, srebro Mistrzostw Europy w Birmingham w 2026 roku oraz dwa złote medale Mistrzostw Polski zdobyte w 2024 i 2025 roku. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się na piątkową konferencję wręczenia nagród dla członków Team Podlaskie.
2: Dzień dobry, witamy Państwa w tym wyjątkowym dniu, w którym chcemy docenić najlepszych sportowców województwa podlaskiego, którzy stanowią o marce Team Podlaskie. Cieszymy się, że Państwo jesteśmy i dziękujemy za Wasz udział. Ogromne brawa. Witam Zarząd Województwa Podlaskiego. Są dzisiaj z nami wicemarszałkowie, pani Wiesława Burnos oraz pan Marek Malinowski, który w zarządzie odpowiada za sport. Tutaj jest z nami także i witamy pana Jana Zalewskiego, wiceprezesa KS Podlasie Białystok. Witam wszystkich zgromadzonych, media. Panie marszałku, zapraszam.
3: Pani marszałek, szanowni sportowcy, trenerzy, opiekunowie, mam dzisiaj do przekazania same dobre rzeczy. Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił przyznać nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Z całego województwa wyłoniliśmy grupę 21 zawodników, zawodniczek, którzy na arenie krajowej, międzynarodowej właśnie osiągnęli największe sukcesy. Bardzo Wam z tego powodu gratuluję. To Wy tworzycie Team Podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentujecie oczywiście swoje kluby, ale także nasze województwo podlaskie. Sport to jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego, a wy to robicie znakomicie. A te nagrody to oczywiście jest to wyraz uznania waszych sukcesów, ale także byśmy chcieli was wesprzeć w tym procesie treningu, przygotowania, bo każdy o tym wie, że sport w tych czasach kosztuje. Także na koniec jeszcze raz gratuluję Wam przede wszystkim tych sukcesów sportowych, przyznanych dzisiaj nagród i życzę powodzenia na przyszłość.
4: Mogę tylko dodać, że żeby osiągnąć takie sukcesy, to na pewno jest potrzebny talent i Wy wszyscy to macie, ale

0: żeby osiągnąć też takie sukcesy, to na pewno jest potrzebna praca, ambicja i wytrwałość w dążeniu do celu. I wiem, że to macie. Jeszcze raz powodzenia na przyszłość.
1: Mimo wielu zgrupowań i zajętości znaleźliście Państwo czas, żeby być tutaj dzisiaj z nami i za to Wam dziękujemy. Przejdźmy zatem do wręczenia pierwszych nagród w ramach Team Podlaskie. Będą to panowie, zapraszam, Arszlabek Salimow oraz Majrbek Salimow. Zapraszam panowie z sukcesami, zapraszamy z sukcesami. Panowie reprezentują od kilku lat już zapasy w stylu klasycznym, klub sportowy KS Wschód. Jeśli jest z nami trener pan Robert Wajszczuk, to także zapraszamy do przyłączenia się tutaj do nas, do wspólnego zdjęcia. Panowie osiągnęli wiele sukcesów w 2025 roku, ale już i w tym, w 2026 roku. Pan Arszlabek Salimow zajął już wicemistrzostwo Polski seniorów, a brat zdobył złoty medal i mistrzostwo Polski seniorów. Gratulujemy. Nie ma z nami ze względu na udział w zgrupowaniach pani Ewy Swobody i pani Natalii Bukowieckiej. W ich zastępstwie nagrodę odbiera wiceprezes KS Podlasie, pan Jan Zalewski. Obie panie i w roku ubiegłym, jak i w tym już zdobyły wiele tytułów w niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ewa Swoboda to wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. Panie prezesie, gratulujemy. Ale jest z nami i zapraszamy panią Marię Żodzik, zawodniczka klubu sportowego Podlasie Białystok, trenująca pod okiem Pawła Wyszyńskiego. W roku 2026 zdobyła już srebrny medal i wicemistrzostwa Europy w Birmingham. Gratulujemy. Maria Andrzejczyk, czy jest z nami? Nie ma Marysi Andrzejczyk z nami, Lux Hańcza, także laureatka Team Podlaskie. Serdecznie gratulujemy, nagrodę przekażemy. Jest z nami Justyna Regucka, Doilidy Białystok, kanu i kajak Team, trenująca pod okiem Sandry Skorońskiej. Także wiele sukcesów w mistrzostwach Polski, świata i Europy w parakajakarstwie. Gratulujemy. Zapraszam Karolinę Bronowicz. Ten sam klub, Doilidy Białystok, kanu i kajak Team, trener Paweł Skowroński. Z powodzeniem pani Karolina łączy dwie dyscypliny parasportu, parakajakarstwo oraz szermierkę na wózkach. Serdecznie pani gratulujemy. Karolina Bronowicz. Ten sam zespół reprezentuje Dominika Zimnoch. Panią Dominikę trenuje Sandra Skowrońska. W 2025 roku osiągnęła w kajakarstwie klasycznym wiele tytułów. Występowała w Mistrzostwach Świata Juniorów, Europy Juniorów oraz w 40. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Gratulujemy. Zapraszam panią Karolinę Domaszuk. Pani Karolina reprezentuje klub sportowy Metalowiec Podlaskie. Trener to Maciej Hasiec. Uprawia zapasy kobiet w kategorii młodzieżowej, członkini młodzieżowej kadry narodowej, ale także posiada mistrzostwą międzynarodową klasę sportową. Zapraszam pana Iwana Rakickiego. Pan Iwan Rakicki, KS Kaliber Białystok, strzelectwo sportowe. Gratulujemy. Kaja Lach, zapraszam. Spółdzielczy klub sportowy Kresowia Białystok, trener Michał Mróz. Uprawia kajakarstwo w stylu kanadyjskim. W 2025 roku szereg tytułów od Mistrzostw Europy Juniorów do także Mistrzostw Polski Seniorów. Gratulujemy. Kaja Lach. Aleksander Kitewski, zapraszam. Reprezentuje spółdzielczy klub sportowy Kresowia Białystok. Tak jest, pani marszałek, kajakarstwo klasyczne w kategorii wiekowej senior. w 2025 roku, piąte miejsce w Mistrzostwach Świata oraz pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów. Gratulujemy. Zapraszam pana Pawła Arciszewskiego, zawodnik Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start. Trener to Artur Mioduszewski, kolarstwo górskie oraz kolarstwo szosowe. W 2025 roku pan Paweł wywalczył także szereg tytułów. Gratulujemy. Rafał Czuper to kolejny w ekipie Team Podlaskie w zastępstwie pana Rafała. Dyplom gratulacje odbiera Mariusz Rodzik, wiceprezes Stowarzyszenia Start. Gratulujemy i życzymy sukcesów. Pan Maciej Burzyński także reprezentuje Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start. Trenerka to pani Monika Sobolewska. Pan Maciej uprawia strzelectwo sportowe w kategorii wiekowej senior. Szereg tytułów na Mistrzostwach Polski oraz Europy w parastrzelectwie. Gratulujemy. Paweł Adamski to kolejny laureat Team Podlaskie. Pana Pawła z nami nie ma. W zastępstwie jest pani Beata Adamska, mama pana Pawła. Zapraszamy. Jednocześnie wiceprezes klubu, w którym startuje pan Paweł, ŁKS Juwenia Białystok. Trenerka Urszula Kamińska, Paweł Adamski, drugie miejsce Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski. Bardzo gratulujemy. Pani Beato, proszę jeszcze nie odchodzić, bo pani także odbiera nagrodę w imieniu kolejnego zawodnika ŁKS Juwenia Białystok, Łukasza Kuczyńskiego. Łukasz Kuczyński, kategoria senior w short tracku, trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Pekinie, drugie Europy w Dreźnie oraz Mistrzostwo Polski, drugie i trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy. Kolejny laureat ŁKS Juwenii Białystok, którego nie ma z nami ze względu na treningi, to Michał Niewiński. Tutaj nagrodę odbiera wiceprezes klubu, pani Beata Adamska. Zapraszamy raz jeszcze. Michał Niewiński, znany wszystkim, niesamowicie wesoły zawodnik. Z jego poczuciem humoru i uśmiechem chyba spotkaliśmy się wszyscy, nawet jeśli chodzi tylko o zdjęcia. Zawodnik short tracku. Gratulujemy serdecznie. Kolejni zawodnicy ŁKS Juwenii Białystok także nie mogli być dzisiaj z nami. To Gabriela Topolska i Natalia Maliszewska. Tutaj nagrody w ich imieniu odbierze pan Janusz Bielawski, prezes klubu ŁKS Juwenia Białystok. Gabriela Topolska i Natalia Maliszewska to oczywiście short track i wiele nagród w mistrzostwach Europy i świata. Serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, zanim wykonamy tutaj wspólną pamiątkową fotografię o zabranie głosu w imieniu sportowców, czyli Was wszystkich, poproszę panią Marię Rzodzik.
2: Bardzo miło widzieć, że mamy w Podlasiu tak dużo sportowców, dobrych sportowców. Ja jestem osobiście bardzo wdzięczna i myślę, że każdy sportowiec tutaj, który jest wdzięcznym, jesteśmy za to, że nasza praca jest doceniana. I zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i ja osobiście bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam i mogę reprezentować nasz region. Dziękuję.
1: Dziękujemy serdecznie, a my się cieszymy, że możemy Państwa sukcesy poznawać i gratulować i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach, w którym będziemy świętować właśnie Wasze sukcesy. Państwo marszałkowie, dziękuję. Dziękuję wszystkim zgromadzonym. Dziękuję Wam, drodzy Państwo. Do zobaczenia.
3: Drodzy Państwo, sport to zdrowie i o tym wie każdy. Nie każdy jednak stawia go na pierwszym miejscu i traktuje jako sposób na życie, co oczywiście jest w zupełności normalne. Zachęcam jednak do regularnego uprawiania sportu, do regularnego ruszania się, do regularnej aktywności fizycznej, zwłaszcza w tych najbliższych dniach. Kolorowa polska złota jesień nie musi oznaczać długich wieczorów spędzonych na kanapie. To idealny czas, by wyjść na spacer, pobiegać, pojeździć na rowerze, czy po prostu poruszać się na świeżym powietrzu. Regularna aktywność pomaga zadbać o zdrowie, poprawia samopoczucie i dodaje energii, której jesieni często nam brakuje. Nie trzeba od razu oczywiście zaczynać od intensywnych treningów. Główny i najważniejszy jest ruch, który sprawia nam przyjemność. Załóżcie zatem wygodne buty, wyjdźcie z domu, Radio Ortodoksja weźcie ze sobą na słuchawki i cieszcie się jesienią w ruchu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
4: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Materiał przygotowała Gabriela Nowoszewska. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo o akcji Team Podlaskie, czyli o wsparciu sportowców przez województwo podlaskie. Realizacja audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie wyemitujemy akafist do świętych Cyryla i Metodego.

0: trzecia godzina naszych codziennych spotkań na falach prawosławnej rozgłośni radiowej to wspólna modlitwa. Dziś na naszej antenie będzie można wysłuchać akafistu ku czci świętych Cyryla i Metodego, którzy nazywani są nauczycielami Słowian. Święci ci przynieśli naszym przodkom światło Ewangelii i Słowo Boże w zrozumiałym języku. Święci Cyryl i Metody pochodzili z Tesaloniki i żyli w IX wieku. To właśnie oni stworzyli alfabet słowiański i przetłumaczyli na nasz język święte księgi, by każdy mógł poznawać Pismo Święte i uczestniczyć w modlitwie w swoim ojczystym słowie. Dzięki ich pracy i wierze chrześcijaństwo zakorzeniło się wśród narodów słowiańskich. Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akafist do świętych Cyryla i Metodego. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie wysłuchamy najnowszego odcinka audycji przygotowanej przez naszych najmłodszych dziennikarzy, czyli młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Dialog. Ten posiada prawdziwą miłość, kto zarówno innego w Bogu kocha, jak i w imię Boże kocha wroga.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym różnią się patriarchaty od cerkwi autokefalicznych?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: Właściwie nazwa jest tylko w określeniu. Czyli jeśli mówimy o cerkwi autokefalicznej, to mówimy o cerkwi samodzielnej. I bez względu na to, czy zwierzchnik danej cerkwi nosi tytuł patriarchy, czy nosi tytuł metropolity, czy nosi tytuł arcybiskupa, to wszyscy zwierzchnicy między sobą są równi. Różnica jest w autorytecie. Ten autorytet właściwie kształtował się od dawna. On się kształtował właściwie od pierwszych wieków życia chrześcijaństwa i takim najbardziej autorytatywną cerkwią w starożytności to była cerkiew rzymska. Potem była aleksandryjska, antiocheńska. W momencie, kiedy została przeniesiona stolica do Konstantynopola, Konstantynopol stał się taką stolicą o bardzo ważnym znaczeniu. A więc w dzisiejszym świecie prawosławnym właśnie tytuły, które są przydawane zwierzchnikom cerkwi autokefalicznych, to są właśnie patriarchowie, albo arcybiskupi, albo metropolici, więc to jest tytuł jedynie honorowy. Nie oznacza to, że istnieje jakaś taka gradacja, prawda, że są ważniejszymi cerkwiami. W takim porządku dyptychów, owszem, jak najbardziej musi być zachowany jakiś porządek. Zawsze w cerkiewnym życiu musi być ktoś pierwszy, protus. Czy to w cerkwi lokalnej jest to zwierzchnik, tak? Czy to w cerkwi prawosławnej o takim wymiarze ogólnoprawosławnym jest to patriarcha, w tym wypadku patriarcha Konstantynopola, zawsze ten pierwszy musi być, prawda? Natomiast zwierzchnicy poszczególnych cerkwi lokalnych między sobą są równi, ich tytuły właściwie są jedynie tytułami takimi wskazującymi na starożytność, chociaż nie zawsze, gdyby ma to miejsce, na przykład arcybiskup cerkwi cypryjskiej nosi tytuł arcybiskupa, nie patriarchy, a cerkiew cypryjska jest jedną z najstarszych cerkwi, która jest uważana za cerkiew autokefaliczną. Więc tytuły zwierzchników właściwie tutaj nie odgrywają większej roli, natomiast samodzielność tej cerkwi wynika z ich historycznego ukształtowania, wynika z historycznego też otrzymania tomosu o autokefalii, dlatego że kiedy cerkiew nowa powstaje, zwykle jest tak, że otrzymuje ona dokument mówiący o jej samodzielności i wówczas to, prawda, ten historyczny moment też określa i odnosi się do miejsca w dyptychu, czyli miejsca w porządku poszczególnych cerkwi prawosławnych, jak istnieje we współczesnym świecie.

0: Wrzesień dobiega końca, a wraz z nim na naszą antenę powracają audycje przygotowane przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Po wakacyjnej przerwie uczniowie ponownie zasiedli w szkolnych ławkach, a wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wracają również do pracy nad kolejnymi materiałami radiowymi. To nie tylko powrót po wakacyjnej przerwie, ale także początek kolejnej radiowej przygody uczniów, którzy będą przybliżać Państwu najważniejsze wydarzenia, interesujące tematy szkolnej inicjatywy oraz swoje spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. Zapraszamy Państwa do wysłuchania najnowszego odcinka audycji przygotowanej przez młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Dziś uczniowie porozmawiają o świętym Janie Chrzcicielu.
1: Audycja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego.

0: Sława Jezusu Chrystu! Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w kolejnej audycji przygotowanej przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Cieszymy się, że możemy być dziś z Wami. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, prorokiem, ascetą, kaznodzieją, poprzednikiem Chrystusa i jednym z najbardziej niezwykłych świętych, o których czytamy w Ewangelii.
2: Dzisiejszą audycję poświęcamy świętemu Janowi Chrzcicielowi, którego nazywamy również Janem Poprzednikiem, ponieważ to właśnie on przygotował ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa.
3: Jego życie było niezwykłe od samego początku. Urodził się w szczególnych okolicznościach, dorastał w ciszy, później zamieszkał na pustyni, nauczał tłumy ludzi, chrzcił ich w Jordanie, ochrzcił samego Chrystusa, a na końcu oddał życie za prawdę.
4: Czyli zapowiada się ciekawa historia.
5: Tylko słyszałam, że Jan mieszkał na pustyni i jadł szarańcze.
6: Ja mam tylko jedno pytanie. Czy naprawdę musimy zaczynać od tych szarańczy?
0: Spokojnie. Do szarańczy jeszcze dojdziemy. Najpierw musimy cofnąć się do początku, bo historia Jana zaczyna się jeszcze przed jego narodzeniem.
7: Jego rodzicami byli Zachariasz i Elżbieta. Zachariasz był kapłanem, a oboje z Elżbietą byli ludźmi pobożnymi i starali się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami.
8: Ewangelia mówi o nich, że byli sprawiedliwi przed Bogiem i wiernie zachowywali Jego przykazania.
9: Był jednak w ich życiu wielki smutek, nie mieli dzieci
10: i pewnie bardzo tego pragnęli.
1: Tak, Zachariasz i Elżbieta długo modlili się o dziecko, ale lata mijały.
11: I nic się nie zmieniało?
2: Wydawało się, że jest już za późno. Elżbieta i Zachariasz byli już w podeszłym wieku.
3: Ale wtedy wydarzyło się coś niezwykłego.
7: Pewnego dnia Zachariasz pełnił służbę kapłańską w świątyni jerozolimskiej. Wszedł do świątyni, aby złożyć ofiarę kadzenia.
6: I wtedy zobaczył anioła?
0: Tak, ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.
10: To chyba musiał być szok.
8: Zachariasz rzeczywiście bardzo się przestraszył, ale anioł powiedział mu, żeby się nie bał.
9: I przekazał mu niezwykłą wiadomość. Jego modlitwa została wysłuchana, a Elżbieta urodzi syna.
11: Po tylu latach?
1: Właśnie tak. Syn miał otrzymać imię Jan.
6: A czy anioł powiedział, jaki będzie ten Jan?
2: Tak, powiedział, że będzie wielkim przed Bogiem. Zostanie napełniony Duchem Świętym i wielu ludzi nawróci ku Panu.
3: Miał przygotować lud na przyjście Mesjasza.
10: Czyli jeszcze przed narodzeniem otrzymał bardzo ważne zadanie.
0: Dokładnie.
7: Zachariasz jednak nie potrafił uwierzyć, że naprawdę się to wydarzy. Zapytał anioła, po czym będzie mógł poznać, że jego słowa się spełnią, skoro on i jego żona są już starzy.
8: Wtedy anioł powiedział, że ponieważ nie uwierzył jego słowom, pozostanie niemy aż do dnia, w którym wszystko się spełni.
11: Czyli wyszedł ze świątyni i nie mógł mówić?
1: Tak, ludzie zrozumieli, że musiał zobaczyć w świątyni jakieś widzenie. Zachariasz porozumiewał się z nimi za pomocą znaków.
6: To musiał być dla niego naprawdę niezwykły dzień.
2: A kiedy wrócił do domu, wkrótce okazało się, że słowa anioła zaczynają się spełniać. Elżbieta poczęła dziecko.
9: Elżbieta była szczęśliwa i dziękowała Bogu.
10: A potem urodził się Jan?
0: Tak, i właśnie wtedy wydarzyła się kolejna ciekawa sytuacja.
7: Kiedy dziecko się urodziło, krewni i sąsiedzi przyszli cieszyć się razem z Elżbietą. Chcieli nadać dziecku imię po ojcu, Zachariasz.
11: Czyli miał być mały Zachariasz?
8: Tak chcieli, ale Elżbieta powiedziała, nie, lecz ma mieć na imię Jan.
6: A przecież w ich rodzinie nie było nikogo o takim imieniu.
1: Właśnie dlatego krewni byli zaskoczeni. Zwrócili się więc do Zachariasza i zapytali, jak chce nazwać syna.
2: Zachariasz poprosił o tabliczkę i napisał, Jan jest jego imię.
10: I wtedy odzyskał głos?
3: Tak, w tym samym momencie jego usta się otworzyły i zaczął błogosławić Boga.
9: Zachariasz wypowiedział wtedy piękne proroctwo. Mówił o zbawieniu, które Bóg przygotował dla swojego ludu oraz o swoim synu, który będzie prorokiem Najwyższego.
0: Jan miał przygotować drogę dla Chrystusa.
11: A co działo się z nim później? Czy miał normalne dzieciństwo?
1: Ewangelia nie opowiada nam wiele o dzieciństwie Jana. Mówi jednak, że dziecko rosło i umacniało się duchowo.
7: Wiemy również, że później Jan przebywał na pustyni.
6: No dobrze, czyli wreszcie dochodzimy do pustyni.
11: Tak.
4: I naprawdę prowadził tam takie surowe życie?
8: Tak, Jan nie szukał wygody, bogactwa ani popularności.
3: Jego ubraniem była szata z sierści wielbłądziej, przepasana skórzanym pasem.
11: Brzmi mało wygodnie.
9: Zdecydowanie nie był to strój na szkolną dyskotekę.
6: A teraz najważniejsze pytanie. Co jadł?
12: Szarańczę i dziki miód.
6: No właśnie, wiedziałem.
11: Ale naprawdę można jeść szarańcze?
1: Tak. Jan prowadził bardzo proste i estetyczne życie. Nie chodzi jednak tylko o to, co jadł i jak się ubierał.
2: To bardzo ważne. Jan nie żył w ten sposób dlatego, że nie lubił ludzi czy zwyczajnego życia. Chciał całkowicie poświęcić się Bogu.
7: Pustynia stała się dla niego miejscem ciszy, modlitwy i przygotowania do wielkiego zadania.
11: Czyli zanim zaczął nauczyć innych, sam długo przygotowywał się duchowo?
1: Właśnie tak.
8: W końcu nadszedł czas, kiedy Jan wyszedł do ludzi.
9: I zaczął głosić, nawracajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios.
4: I ludzie naprawdę przychodzili słuchać człowieka ubranego w sierść wielbłąda?
12: Przychodziły tłumy.
6: Czyli jednak miał więcej obserwujących niż jeden influencer.
1: Jan nie zbierał obserwujących dla siebie. Cały czas kierował uwagę ludzi na Boga i na tego, który miał przyjść.
2: Mówił ludziom, że powinni się zmienić, odwrócić od grzechu i rozpocząć nowe życie.
11: A co robili ludzie?
7: Znawali swoje grzechy i przyjmowali od Jana chrzest na znak nawrócenia.
4: Wystarczyło więc wejść do wody i wszystko było załatwione?
3: Nie, i właśnie na to Jan bardzo mocno zwracał uwagę. Nie chodziło tylko o zewnętrzny gest. Człowiek naprawdę miał zmienić swoje życie.
8: Jan mówił ludziom bardzo konkretnie, jak mają postępować.
6: Czyli nie tylko bądźcie dobrzy, ale konkrety?
9: Dokładnie. Mówił, żeby dzielić się z potrzebującymi, nie oszukiwać, nie wykorzystywać innych i być uczciwym.
12: Przychodzili do niego zwykli ludzie, celnicy, żołnierze i osoby z różnych środowisk.
11: A Jan się ich nie bał?
1: Nie. Mówił prawdę każdemu, niezależnie od tego, kim był.
2: Jan stał się tak znany, że ludzie zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem właśnie on nie jest oczekiwanym Mesjaszem.
6: I co wtedy zrobił? Mógł przecież wykorzystać swoją popularność.
7: Nie zrobił tego. Bardzo jasno powiedział, że nie jest Chrystusem.
8: Mówił, że po nim przyjdzie ktoś większy, komu on nie jest nawet godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
4: Czyli był wielkim prorokiem, ale nie chciał, żeby ludzie skupili się na nim?
12: Dokładnie. To jedna z najważniejszych cech świętego Jana. Jego pokora.
3: Miał wielu słuchaczy, ale nie zatrzymywał ich przy sobie. Jego zadaniem było prowadzenie ludzi do Chrystusa.
9: I w końcu nadszedł dzień, który znamy jako Chrzest Pański.
11: To wtedy Jezus przyszedł do Jana nad Jordan?
1: Tak, Chrystus przyszedł nad Jordan, aby przyjąć chrzest z rąk Jana.
6: Ale dlaczego? Przecież Chrystus nie miał grzechu.
2: To bardzo ważne pytanie. Chrystus nie przyjął chrztu dlatego, że potrzebował oczyszczenia z grzechu. Przyjął go, wypełniając Bożą wolę.
7: Jan czuł się niegodny, aby ochrzcić Chrystusa.
4: To wtedy powiedział, że właściwie to on sam potrzebuje chrztu od Jezusa.
3: Tak, ale Chrystus odpowiedział, aby Jan dopuścił go do chrztu.
8: Kiedy Jezus został ochrzczony i wyszedł z wody, otworzyły się niebiosa.
9: Duch Święty zstąpił na niego w postaci gołębicy, a z nieba rozległ się głos Ojca.
11: Czyli podczas chrztu pańskiego objawiła się Trójca Święta?
12: Tak, Syn Boży znajdował się w Jordanie. Duch Święty stąpił w postaci gołębicy, a głos Ojca rozległ się z nieba.
1: Dlatego święto chrztu pańskiego nazywamy również Teofanią, czyli objawieniem Boga.
2: Jan stał się świadkiem tego wielkiego wydarzenia. Całe jego wcześniejsze życie prowadziło do tego, aby przygotować ludzi na spotkanie z Chrystusem.
7: To właśnie Jan wskazał później na Chrystusa słowami: oto Baranek Boży.
4: A co stało się z Janem później?
3: Nadal nauczał i nadal mówił ludziom prawdę. I właśnie wtedy jego odwaga została wystawiona na wielką próbę.
11: Chodzi o Heroda?
8: Tak, władcą Galilei był Herod Antypas. Jan publicznie potępiał jego postępowanie, ponieważ Herod związał się z Herodiadą, żoną swojego brata.
6: Czyli Jan powiedział prawdę nawet władcy.
12: Tak, nie zrobił wyjątku tylko dlatego, że miał przed sobą człowieka potężnego.
9: Jan wiedział, że takie słowa mogą mieć dla niego poważne konsekwencje.
1: Herod kazał go uwięzić
4: i próbować ratować swoje życie.
3: Mógł, ale tego nie zrobił.
7: I właśnie tutaj widzimy jego niezwykłą odwagę. Jan nie był wierny Bogu, tylko wtedy, kiedy było to łatwe i bezpieczne.
3: Pozostał wierny również wtedy, kiedy groziło mu cierpienie.
8: W końcu wydarzyło się coś tragicznego.
11: To historia uczty Heroda?
8: Tak.
9: Herod urządził ucztę dla swoich dostojników. Podczas niej tańczyła córka Herodiady, którą późniejsza tradycja nazywa Salome.
4: Herod był pod takim wrażeniem jej tańca, że obiecał spełnić jej życzenie?
12: Tak, złożył przed swoimi gośćmi pochopną obietnicę.
6: I właśnie ta obietnica doprowadziła później do tragedii?
1: Niestety

0: życia.
1: Tak, ale nie możemy patrzeć na życie Jana tylko przez pryzmat jego śmierci.
2: Do końca pozostał wierny temu, do czego został powołany.
3: Nie zdradził prawdy, nie wyparł się Boga i nie przestał wskazywać na Chrystusa.
4: Cerkiew nazywa go poprzednikiem i chrzcicielem pańskim. Ale właściwie dlaczego poprzednikiem?
1: Ponieważ przyszedł przed Chrystusem i przygotował ludzi na jego przyjście.
5: Możemy powiedzieć, że jego zadaniem było otworzenie drogi i powiedzenie ludziom: przygotujcie swoje serca, bo nadchodzi ten, na którego czekacie.
4: Tylko Jan nigdy nie mówił: patrzcie na mnie.
6: A właśnie, wskazywał na Chrystusa.
7: I powiedział słowa, które chyba najlepiej pokazują jego pokorę. On ma wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.
0: To naprawdę niezwykłe. Był znany, przychodziły do niego tłumy, a jednak nie chciał być najważniejszy.
1: I właśnie dlatego przykład Jana jest aktualny również dzisiaj.
2: Żyjemy w świecie, w którym łatwo zacząć zabiegać o popularność, pochwały, lajki i zainteresowanie innych.
3: A Jan pokazuje zupełnie inną drogę. Nie musisz być najgłośniejszy, ani najbardziej popularny. Ważne jest to, komu służysz i dokąd prowadzisz innych.
4: Skoro Jan Chrzciciel jest tak ważny, to czy cerkiew wspomina go tylko raz w roku?
1: Nie, i to właśnie pokazuje, jak wyjątkowe miejsce zajmuje święty Jan w tradycji cerkwi prawosławnej.
5: W ciągu roku liturgicznego wspominamy kilka wydarzeń związanych z jego życiem.
4: Czyli ma więcej niż jedno święto?
2: Tak, cerkiew wspomina między innymi poczęcie świętego Jana Chrzciciela, jego narodzenie oraz ścięcie jego głowy.
7: W kalendarzu liturgicznym znajdują się także wspomnienia odnalezienia jego czcigodnej głowy.
0: Czyli właściwie całe jego życie jest obecne w roku liturgicznym.
1: Można tak powiedzieć. Co więcej, świętego Jana wspominamy również bardzo często podczas nabożeństw.
4: Na ikonach? Bo jego wizerunek też bardzo często widzimy w cerkwi.
2: Tak, święty Jan Chrzciciel zajmuje szczególne miejsce w ikonografii prawosławnej.
3: Jednym z najważniejszych przedstawień jest Deizis. W jego centrum znajduje się Chrystus, a po jego bokach Bogurodzica i święty Jan Chrzciciel zwracają się ku niemu w modlitwie.
4: Czyli nawet na ikonie Jan robi właściwie to samo, co robi przez całe życie?
1: Bardzo dobre spostrzeżenie. Jest blisko Chrystusa i kieruje naszą uwagę właśnie ku Niemu.
5: Na niektórych ikonach święty Jan przedstawiany jest również ze skrzydłami.
0: Ze skrzydłami? Przecież nie był aniołem.
6: Nie był aniołem w znaczeniu natury. Skrzydła mają znaczenie symboliczne. Przypominają o jego niezwykłym, niemal anielskim sposobie życia oraz o jego misji jako Bożego posłańca.
7: To kolejny przykład tego, jak ikona nie tylko pokazuje nam wygląd świętego, ale również opowiada o jego życiu i duchowym znaczeniu.
4: Dobrze, ale Jan żył 2000 lat temu. Czego może nas nauczyć dzisiaj?
1: Bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim pokory.
2: Odwagi.
3: Modlitwy i umiejętności odnalezienia ciszy.
1: A także tego, że wiara nie może kończyć się tylko na słowach.
4: Czyli prawdziwe nawrócenie powinno być widoczne w naszym życiu?
5: Dokładnie. Jan mówi ludziom bardzo konkretnie. Jeżeli masz dwie szaty, podziel się z tym, kto nie ma. Jeżeli masz jedzenie, podziel się z potrzebującym.
6: Dla nas może to oznaczać: widzisz człowieka, który potrzebuje pomocy, pomóż. Skrzywdziłeś kogoś, przeproś. Popełniłeś błąd, postaraj się go naprawić.
0: Czyli jego kazania były bardzo konkretne.
7: Bardzo. Jan nie komplikował prostych rzeczy.
1: Jeżeli masz możliwość zrobić coś dobrego, nie odkładaj tego na później.
4: To właśnie rzeczy, które możemy robić każdego dnia.
2: Właśnie o to chodzi.
3: Święty Jan żył ponad 2000 lat temu. Od tego czasu świat bardzo się zmienił.
4: Mamy telefony, internet, samochody.
0: I pizzę.
1: Tak, pizzę również.
5: Ale ludzkie serce nadal potrzebuje tego samego Boga, prawdy, miłości i przebaczenia.
6: Jan przypomina nam, że czasami trzeba zatrzymać się w całym otaczającym nas hałasie i zapytać siebie, czy naprawdę żyję tak, jak uczy mnie Chrystus?
4: Czyli pustynia Jana może być trochę symbolem ciszy, której czasami sami potrzebujemy.

0: potrzebujemy?
1: Tak, nie każdy z nas pójdzie na pustynię, ale każdy może znaleźć chwilkę ciszy na modlitwę.
2: Możemy odłożyć telefon, wyłączyć muzykę, przestać na chwilę przeglądać internet i po prostu zwrócić się do Boga.
3: To dla niektórych może być trudniejsze niż jedzenie szarańczy.
4: Całkiem możliwe.
0: Ale właśnie tego uczy nas Jan, żebyśmy potrafili się zatrzymać i słuchać Boga.
5: Święty Jan Chrzciciel zajmuje wyjątkowe miejsce w historii zbawienia. Jest ostatnim z proroków Starego Przymierza i bezpośrednim poprzednikiem Chrystusa.
6: Jego życie było niezwykłe, od cudownych okoliczności narodzenia, przez pustynię, głoszenie nawrócenia i chrzest ludzi w Jordanie, aż po chrzest Chrystusa, więzienie i męczeńską śmierć.
4: A przez całe swoje życie wskazywał na jedną osobę.
7: Na Chrystusa. Czyli najważniejsze w jego życiu nie było to, żeby ludzie zapamiętali Jana.
1: Ale żeby dzięki Janowi odnaleźli Chrystusa.
2: Dlatego warto zapamiętać wezwanie związane z jego misją. Przygotujcie drogę pańską.
4: Każdy z nas może przygotować drogę dla Chrystusa. Najpierw we własnym sercu.
0: Przez modlitwę, dobre uczynki, przebaczenie, pomoc innym i walkę ze swoimi słabościami.
5: A potem przez nasze życie możemy pokazywać innym, że wiara nie jest tylko słowem.
3: Święty Jan nie miał telefonu, internetu ani radia.
4: Nie miał nawet mikrofonu.
6: A jednak jego głos usłyszało tysiące ludzi.
7: I jego głos słyszymy do dziś.
1: Bo prawda, którą głosił, nie straciła swojej wartości.
2: Niech święty Jan Chrzciciel uczy nas odwagi, pokory i prostoty życia.
4: Niech przypomina nam, że nawrócenie nie jest czymś odległym. Możemy zacząć już dzisiaj. Od jednego dobrego słowa, jednego przebaczenia, jednej modlitwy i jednego dobrego uczynku.
5: Niech uczy nas także wierności Bogu, nawet wtedy, kiedy nie jest to łatwe.
7: I odwagi, żeby stawać po stronie prawdy.
4: Pokory, żeby nie szukać własnej chwały.
3: Ciszy, w której możemy usłyszeć Boga.
0: I serca, gotowego przyjąć Chrystusa.
6: Święty Janie Chrzcicielu, poprzedniku Pański,
7: módl się za nami.
8: Święty Joannie Chrzcicielu, módl Boga o nas.
1: Audycję przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Wiktor Dziedzic,
3: Piotr Nikulin,
7: Dominika Janusz,
6: Filip Michał Teleszewski,
4: Melania Perek,
2: Natalia Ławreszuk,
4: Małgorzata Kucharczyk,
7: Zofia Pietkiewicz,
5: Adriana Mangal,
0: Laura Olekrza,
1: pod opieką nauczycielki Katarzyny Kiczko.

Za nami odcinek przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. To pierwsza audycja w nowym, powakacyjnym sezonie. Programy te często będą gościć na naszej antenie w piątkowe wieczory. A już po przerwie powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to mowa m.in. o modlitwie inaugurującej nowy rok akademicki.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 25 września według nowego stylu i 12 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś mamy zakończenie święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Antonom, biskup Italii, święty Kortun, biskup Nikodemii, święty Julian Galacki, a także święty Teodor Aleksandryjski. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce autokarowej do Nosowa, modlitwie inaugurującej rok akademicki, a także zaprosimy na święto parafialne do fast. Duszpasterstwo akademickie diecezji białostocko-gdańskiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają na modlitewną inaugurację roku akademickiego 2026-2027. Nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku odbędzie się w poniedziałek, 5 października o godzinie 16:00. W cerkwi katedralnej świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku przy ulicy Lipowej 15. Wspólnej modlitwie przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. W modlitewnych wezwaniach będą brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zgłębianiu wiedzy i jej pożytecznym wykorzystaniu oraz o łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. Na zaproszenie Jego Ekscelencji arcybiskupa Abla, parafia prawosławna świętego proroka Eliasza w Białymstoku w dniu 4 października w niedzielę organizuje jednodniową pielgrzymkę autokarową na uroczystości liturgiczne ku czci ikony Matki Bożej Leśniańskiej, które odbędą się w parafii prawosławnej świętego Archanioła Michała w Nosowie. W programie pielgrzymki o godzinie 7:00 zbiórka na parkingu przy cerkwi świętego proroka Eliasza w Dojlidach, następnie odjazd w kierunku Nosowa. O godzinie 10:00 boska liturgia w cerkwi świętego Archanioła Michała w Nosowie, a następnie poczęstunek i powrót do Białegostoku. W razie pytań lub dodatkowych informacji należy kontaktować się z parafią pod numerem telefonu 857-410-481 857-410-481. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu.

Bliższą niedzielę przypada święto podwyższenia czcigodnego i życzydajnego Krzyża Pańskiego. Swoje święto parafialne tego dnia obchodzi m.in. parafia prawosławna w Fastach koło Białegostoku. Modlitewne uroczystości rozpoczną się już jutro w sobotę 26 września całonocnym czuwaniem z wniesieniem krzyża o godzinie 18. Natomiast w niedzielę o godzinie 9 zostanie odprawiona uroczysta świąteczna liturgia celebrowana przez Jego Ekscelencję Najprzywilejowanego Andrzeja, biskupa Supraskiego.

Wysłuchali Państwo powtórki dzisiejszego serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęła się ostatnia godzina dzisiejszego piątkowego programu. Już po przerwie audycja Śladami Podlaskich Cerkwi, przygotowana przez panią Annę Choruży.

0: Podlaskie cerkwie to nie tylko wyjątkowe miejsca związane z historią, tradycją i kulturą. To przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia tworzą życie swoich parafii. To wspólna modlitwa, święta i uroczystości, ale również codzienne spotkania, przygotowania, praca i wydarzenia, które integrują lokalne społeczności. W kolejnych materiałach odwiedzamy podlaskie parafie, rozmawiamy z ich duchownymi i poznajemy historię miejsc, które od pokoleń są ważną częścią życia lokalnych wspólnot. Co dzieje się w parafiach na co dzień? Jak wygląda życie wspólnot poza najważniejszymi uroczystościami? Kim są ludzie, którzy angażują się w życie swoich parafii i jakie wydarzenia łączą kolejne pokolenia? Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi w najnowszym programie Śladami podlaskich cerkwi. Zapraszamy do wspólnej podróży po podlaskich parafiach. Materiał przygotowała pani Anna Choruży, która tym razem odwiedziła parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach.
1: Śladami podlaskich cerkwi. Na program zaprasza Anna Choruży.
2: Sława Jezusu Chrystu. Drodzy słuchacze, witam bardzo serdecznie w audycji, podczas której chcemy przybliżać życie prawosławnych parafii na Podlasiu. Interesować nas będzie ich historia, cerkiew, w której gromadzą się wierni, ale także chcemy zobaczyć, jak wygląda życie danej wspólnoty parafialnej na co dzień. A do audycji zaprasza Anna Choruży. Dziś udamy się do Krynek. To miasto położone w powiecie sokólskim, tuż przy granicy z Białorusią. Miejscowość słynie ze swojej wielokulturowej historii, a także unikalnego układu urbanistycznego ze słynnym w skali kraju rondem, od którego odchodzi aż 12 ulic. Krynki słyną także z naturalnych źródeł wody mineralnej, a całą gminę zamieszkuje około 2700 stałych mieszkańców. Ale nas oczywiście najbardziej interesuje historia prawosławia na tych ziemiach i istnienie cerkwi prawosławnej dzisiaj. Historia parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach sięga początków XVI wieku. Obecnie znajdująca się tam cerkiew zniesiona została w latach 60. wieku XIX z inicjatywy ówczesnego proboszcza ojca Grzegorza Proniewskiego. Dokładnie zapoznać się z faktami świadczącymi o długoletniej historii możemy sięgając po wydaną niedawno monografię parafii autorstwa Wiesława Chorużego pod tytułem Historia cerkwi w Krynkach. Kryńska parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny wchodzi w skład dekanatu sokólskiego i należy do diecezji białostocko-gdańskiej. A już teraz zapraszam na rozmowę z proboszczem tejże parafii, ojcem Justynem Jaroszukiem.
3: Znajdujemy się w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach. To parafia, której historia sięga XVI wieku. Ojcze, czy są dokumenty, które potwierdzają te fakty?
4: Takim, można powiedzieć, dowodem, który świadczy o istnieniu parafii jakby tym roku 1505, tak, który jest wspominany i zresztą o czym świadczy tablica pamiątkowa na naszej świątyni, jest akt budowy kościoła, czyli jakby ofiarowania gruntów pod budowę kościoła. I zgodnie z kroniką proboszcza wieloletniego księdza Grzegorza Proniewskiego, który opisuje właśnie ten fakt, mówiąc, że i prawosławni, i rzymskokatolicy pamiętają i mówią, że cerkiew istniała już 17 lat przed założeniem kościoła, a założenie tożże kościoła datowane jest na 1522, czyli licząc prosto, tak, 17 lat wstecz, czyli 1505 rok, możemy przyjąć za takie nieformalno-formalne założenie naszej parafii.
3: To parafia w miejscowości, która kiedyś miała ważne znaczenie.
4: Znaczy tak, bardzo jesteśmy związani z historią króla Władysława Jagiełły, który tutaj bardzo lubił przyjeżdżać na polowania do tutejszej naszej Puszczy Pięknej. Więc istnieją dowody i świadectwa jego bytności tutaj. Zresztą założony dwór, który no już niestety, ale zgliszcze jego mamy, świadczył o tym, że Krynki miały swoją rangę. Mieszkała tutaj ludność ruska, częściowo Bałtowie, tak, którzy przybyli tutaj na tereny Krynek. I przez Krynki biegły szlaki handlowe, które przebiegały z zachodu na wschód i w drugą stronę również. I dlatego Krynki były bardzo ważnym szlakiem komunikacyjno-handlowym w ówczesnych latach. Dlatego wierzymy i ufamy, że mimo iż niepotwierdzone są te fakty dokumentalnie, to wierzymy, że jednak parafia istniała nawet jeszcze przed tąże datą, taką umowną, ale którą się posługujemy w oficjalnych jakby dokumentach świadczących o dacie założenia parafii.
3: W Krynkach obecnie stoi cerkiew murowana, Narodzenie Najświętszej Marii Panny, ale pierwsza cerkiew była w innym miejscu początkowo.
4: Tak, tutaj na naszym terenie były trzy cerkwie tak naprawdę. I pierwsze dwie były drewniane. Niestety nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Pierwsza spłonęła, druga została odbudowana z materiałów niskiej jakości. A do tego jeszcze była wybudowana w miejscu dość wilgotnym, więc niestety chłonęła wilgoć od spodu. A Krynki stoją na jednym wielkim jeziorze, więc mamy bardzo, bardzo wielkie pokłady wodne, o czym zresztą świadczą nasza krzywa rura, z której nieustannie wypływa woda artezyjska, z której zresztą słyniemy. I taże cerkiew również nie przetrwała ze względu na zagrażający stan, tak? Techniczny. I staraniami budowniczego tejże świątyni, już murowanej w tym miejscu, na górce, księdza Grzegorza Proniewskiego, w 1864 roku został założony kamień węgielny i w 1868 roku cerkiew została wyświęcona pod tymże wezwaniem.
3: To zajęło 4 lata. Jaki styl jest tej cerkwi? Co można powiedzieć o architekturze?
4: Nasza cerkiew jest, nie jestem znawcą tematu akurat architektury, ale nasza cerkiew jest wybudowana w takim troszkę stylu warownym. Ma bardzo grube mury, jest wybudowana na planie okrętu i jest dość spora. Dlaczego? Akurat w latach budowy świątyni Krynki były bardzo prężną miejscowością. Dowody mówią nawet o tym, że w Krynkach mieszkało około 5000 mieszkańców, więc była bardzo duża potrzeba i dużej cerkwi, i jakby tej cerkwi, która będzie już trwałą cerkwią. Więc dlatego mamy taką piękną, dużą cerkiew, murowaną cerkiew, która przetrwała do dzisiejszego dnia. Dzięki staraniom naszych parafian jest ona utrzymywana w doskonałym stanie. Zresztą staraniami mojego poprzednika, czyli księdza Piotra Charytoniuka, została ona też odremontowana. Więc każdy, kto odwiedzi naszą cerkiew, jest pod bardzo dużym wrażeniem tego, co widzi własnymi oczami. I akurat w naszej cerkwi jest dość nietypowy ikonostas, z którego też słyniemy, gdyż w dużej jego części jest on dodatkowo ozdobiony tak zwanymi ryzami, czyli tak opisowo określając, można powiedzieć, że są nakładki na nie metalowe, które jakby chronią to, co jest pod nią, ale też uwypuklając w sposób taki troszkę, podbijając jakby taką wizualną treść tego, co się znajduje na ikonie, właśnie akurat, którą przykrywa dana ryza. Także jest to dość nietypowy ikonostas, który, szczerze powiem, raczej jest niespotykany w naszych cerkwiach i z którego też możemy się szczycić i chwalić.
3: Bo zazwyczaj ikona jedna się spotyka, powiedzmy, z taką ryzą, a tu mamy cały ikonostas.
4: Tak, właśnie o to chodzi, że spotykamy pojedyncze ikony, a u nas właśnie jest cały ikonostas. Najczęściej były to fundowane ikony przez rodziny, o których wiemy. Zachęcam do przeczytania książki odnośnie parafii w Krynkach, monografii parafii w Krynkach, która opisuje historię, ale która również pokazuje między innymi osoby, które były ofiarodawcami bądź też samych ikon lub też ich renowacji.
3: Znajduje się tu też ikona Matki Bożej nazywana Kryńską. Raczej mało o niej wiemy.
4: Tak, jest to cudotwórcza ikona Kryńskiej Matki Boskiej. Niestety nie jest to ta oryginalna, gdyż prawdopodobnie ta oryginalna została wyniesiona z cerkwi pierwszej. Prawdopodobnie, zgodnie z tym, co opisuje ksiądz Grzegorz Sosna, znajdowała się w jednym z kościołów w Sejnach, aczkolwiek jej droga po dzień dzisiejszy nie została odkryta. Więc uznajemy, że zaginęła. Ta ikona, którą mamy, którą nazywamy właśnie Kryńską ikoną Matki Boskiej, jest to jedyna ikona Matki Boskiej, która przetrwała po pożarze pierwszej świątyni. która do kolejnej, nowo wybudowanej, została przeniesiona do części ołtarzowej, a po wybudowaniu już tej konkretnej murowanej cerkwi została uwydatniona w specjalnym kiocie, bocznym kiocie, który został wyniesiony do części, do adoracji dla wiernych, tutaj do nawy głównej, gdzie każdy może przed nią wznieść swoje modlitwy.
3: A może jeszcze ojciec powie o innych takich ciekawych, czy ikonach, czy w ogóle wyposażeniu tej cerkwi?
4: Z wyposażenia to raczej jest standardowe, tak, więc tutaj nie mamy jakby jakichś takich szczególnych rzeczy. Staramy się łączyć historię z nowoczesnością, tak naprawdę, bo staramy się łączyć stare z nowym i mam nadzieję, że udaje się nam to zrobić, te połączenie w dość gustownym smaku. Jeśli chodzi o freski, które tutaj mamy, jest to efekt pracy mojego poprzednika, który w końcu lat 80. właśnie wystarał się o rozpisanie cerkwi i te freski możemy podziwiać dzisiaj.
3: Bo rozumiem, że wcześniej nie była rozpisana.
4: Nie, nie była ona rozpisana, była w dość skromnym stylu, a właśnie ksiądz Piotr Charytoniuk postarał się, aby właśnie ściany zostały ozdobione freskami, które możemy podziwiać dzisiaj. Generalnie tutaj w naszych cerkwiach spotyka się właśnie taki skromny styl. Te cerkwie nie były aż tak obficie, można aż takiego słowa się pokusić, ozdabiane i rozpisywane, a już nasza cerkiew została tak troszkę, też w takim troszkę ludowym charakterze rozpisana, z zachowaniem oczywiście pełni praw ikonografii, tak. Więc aby określić, czy się nam to udaje, zapraszam do Krynek.
3: Ojciec Grzegorz Proniewski chyba zostawił też taki ślad istotny w historii parafii tej kryńskiej. Jego grób znajduje się za cerkwią, ale on też chyba spisywał, czy prowadził też kronikę tej parafii.
4: Tak, tak. Właśnie ksiądz Grzegorz Proniewski, wieloletni proboszcz tejże parafii, zasłynął nie tylko budową, ale był bardzo dobrym kronikarzem. I spisywał nie tylko życie parafii, ale życie Krynek. Więc wiemy, jaka była pogoda, ile było zbiorów, jakie były zbiory, co się wydarzyło w Krynkach, więc mam nadzieję, że kiedyś opublikujemy tą kronikę w języku polskim. Została ona już opublikowana w jednym z materiałów w Bielskim Gościńcu, w języku spisanym, opracowany przez Dorotę Szafionika i mam nadzieję, że uda nam się ją przetłumaczyć na język polski, żeby była ona dostępna dla szerszego grona odbiorców. I zobaczymy, jak ksiądz Grzegorz Proniewski właśnie opisywał pięknie, poetycko losy, jeszcze raz wspomnę, nie tylko parafii, ale tak naprawdę cały Krynek.
3: Do parafii w Krynkach nie należy tylko jedna cerkiew, są też cerkwie cmentarne. Proszę powiedzieć, jakie to są cerkwie, w jakich miejscowościach?
4: Tak, do parafii, obecnej parafii w Krynkach należą jeszcze dwa cmentarze, na których mamy dwie kaplice cmentarne. Pierwsza z nich to jest oczywiście kaplica świętego Antoniego, znajdująca się na naszym parafialnym cmentarzu. Zabytkowa, znajdująca się na zabytkowym cmentarzu. A druga, należąca do wsi Ozierany Wielkie, znajdująca się po drodze pomiędzy Białogórcami, a właśnie Ozieranami Wielkimi w lesie, gdzie jest kaplica pod wezwaniem położenia ryzy przy Najświętszej Bogurodzicy.

0: Gościmy w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krękach. Ojcze, a teraz porozmawiajmy o dniu dzisiejszym parafii. Oprócz samych Krynek, samego miasta, do parafii należą wsie. Tak jak spojrzymy na mapę, to są wsie na południe od miasta Krynki.
1: Tak, dokładnie. Do parafii w Krynkach należą wsie Ciumicze, Górany, Sanniki, Białogorce, Ozierany Małe, Ozierany Wielkie.
0: W historii należały też jeszcze Kruszyniany.
1: Tak, dokładnie. W historii należały Kruszyniany do momentu erygowania nowej parafii, właśnie Kruszyniany, oddzielnej parafii, gdzie został mianowany oddzielny proboszcz. I tak, w historii mieliśmy taki okres, iż Kruszyniany należały również do Krynek.
0: No i właśnie, ile liczy dzisiaj parafia w Krynkach?
1: No i na to pytanie zawsze jest niejednoznaczna odpowiedź. Bo ja zawsze podkreślam tak, na papierze, a papier przyjmie wszystko, mamy troszkę ponad 300 osób. Jeśli chodzi o wiernych, którzy uczestniczą w nabożeństwach, no to tak mamy około między 75 a 100 osób. I to naprawdę już przy bardzo, bardzo dobrych jakby takich wiatrach. Faktem, który no troszkę smuci, mamy bardzo mało młodych ludzi. I to jest niestety problem demograficzny, z którym borykają się już wszystkie nasze parafie tutaj na tym szlaku wschodnim, przygranicznym szczególnie, gdzie z powodu braku perspektyw pracy, życia bardzo często, młodzi ludzie wyjeżdżają po ukończeniu szkoły podstawowej. I z całej gminy w szkole podstawowej w Krynkach jest kilkanaścioro dzieci, a do szkoły uczęszczają nie tylko dzieci z parafii w Krynkach, bo to jest parafia Kruszyniany, to jest parafia w Ostrowiu, w Jurowlanach. Także jak widzimy po tym fakcie chociażby, no niestety, ale nie rzutuje to jakoś świetlanie, aczkolwiek cały czas mamy nadzieję, że jednak może sytuacja się odwróci i wrócimy do tych naszych korzeni i osiedlimy się w tych naszych domach dziadków, rodziców, które są pięknymi zresztą nieruchomościami, a przez naszą obecność one dodatkowo ożyją. Więc patrzymy z nadzieją w przyszłość, aczkolwiek sytuacja na dzień dzisiejszy, jaka jest w parafii, to tak jak już powiedziałem, około 300 osób mamy papierowo na liście naszych parafian.
0: Parafia zapewne ożywa trochę w okresie letnim, w miesiącach letnich, kiedy przyjeżdżają wnukowie, prawnukowie albo wracają właśnie osoby, które pochodzą z tych stron.
1: Tak, powiem szczerze, no ja jestem tutaj na parafii od 6 lat i akurat przejęcie parafii miało miejsce w okresie wakacyjnym, gdzie tak z takim optymizmem, patrząc na nabożeństwa niedzielne i świąteczne zresztą, podczas okresu wakacyjnego mieliśmy bardzo dużo dzieci. Dodatkowo to akurat jeszcze był okres popandemiczny, więc no wiadomo, tutaj ludzie uciekali z wielkich aglomeracji miejskich i tutaj w domach swoich właśnie dziadków mieszkali podczas okresu tegoż właśnie nieszczęśliwego i tragicznego w naszej historii. I kiedy skończyły się wakacje i przyszedł 1 wrzesień, to tak raptem parafia się wyludniła i zniknęły dzieci. Nie do końca oczywiście, tak, bo już jak wspomniałem, mamy swoich parafian, najmłodszych, aczkolwiek bardzo duży odsetek tych dzieci wraz z rodzicami, z dziadkami bardzo często tak wrócił do swoich miejsc zamieszkania, a nie tylko miejsc zakwaterunku wakacyjnego. Więc tak, przyznaję, podczas okresów wakacyjnych, ale to raczej chyba taki trend w każdej z naszych parafii, mamy więcej dzieciaków, nasza cerkiew podczas nabożeństw słychać ją.
0: A jakoś udaje się zorganizować, zebrać młodzież, dzieci, jakoś ich przyciągnąć, czy w ogóle samych parafian? Jak wygląda chór, kto śpiewa w waszej właśnie cerkwi?
1: Jeśli chodzi o chór w naszej cerkwi, no mamy to szczęście, że mamy dyrygentkę, więc nasza dyrygentka dba o śpiew, dba o to, żeby chór się rozwijał. I mimo, że nasz chór też no nie składa się z dzieci i młodzieży, jest bardzo zróżnicowany, no bo śpiewają w nim, też powiem, głównie panie. Panowie tylko dołączają w okresach świątecznych, więc nasze panie śpiewające to są uczennice szkół podstawowych jedna, liceum jedna, studentka jedna, a pozostałe panie to w głównej mierze emerytki i no, osoby pracujące, ale już takie w przedziale wieku 50+.
0: Ojcze, a czy przybywają osoby, zgłaszają się, które stąd pochodzą, na przykład szukają swoich korzeni, chcą może odwiedzić groby swoich bliskich tutaj na cmentarzu?
1: Tak, i właśnie dlatego bardzo zależało nam na tym, żeby w monografii parafii została zawarta bardzo duża część aneksów imiennych, która może przysłuży się właśnie tym poszukującym swoich korzeni do łatwiejszego odnalezienia swoich przodków. W ciągu roku do parafii zgłasza się kilkanaście, nawet w jednym roku była to liczba około 20 osób, które szukały po prostu swoich korzeni. I starając się również pomóc tym ludziom, tak, no, udostępnialiśmy informacje o ich przodkach.
0: Byłam nawet świadkiem, że tutaj także zaglądają turyści.
1: Tak, tak. I nasz sezon, tak można powiedzieć, turystyczny, zaczyna się z początkiem majówki. Więc 1 maja tradycyjnie, kiedy już można powiedzieć rozpoczynamy ten sezon turystyczny, każdy weekend widoczne są grupki ludzi. W tym roku naprawdę bardzo dużo ich było zwiedzających w naszym regionie, którzy tutaj również wynajmowali kwatery, spędzali troszkę dłużej niż tylko przejazdem. Widać było świeże twarze krążące wokół naszego ronda, zresztą słynnego w Europie, drugiego po paryskim. Więc tak, w okresie wakacyjnym mamy bardzo wzmożony ruch turystyczny i kończy się on mniej więcej już z przyjściem takiego ochłodzenia, czyli tak w zależności od tego, co nam Bozia ofiaruje, to albo gdzieś tak połowa września, koniec września, a przy dobrych takich sprzyjających warunkach, nawet powiem, że do końca października bywają osoby, które jeszcze gdzieś tam swoimi tutaj szlakami odwiedzają i poszukują jakichś takich spokojnych dróg, gdzie mogłyby coś jeszcze ciekawego zobaczyć, a jest co do zobaczenia.
0: No właśnie, co interesuje turystów? Bo zapewne nie tylko ci z Podrasia przybywają. Czego szukają w parafii, której historia sięga królewskich czasów?
1: Powiem szczerze, że bardzo często przypadek tak naprawdę, bo i ciekawość. W dużej mierze są to ludzie z Zawisły, tak? Czyli można powiedzieć z tej zachodniej części naszego kraju, albo z Pomorza. Przybywają ludzie z ciekawości zobaczyć po prostu, jak się u nas żyje. I ku ich zdziwieniu, i to jest taka, można powiedzieć, ogólna opinia, że my jesteśmy inni. Jak już przyjadło tutaj na Podlasie, to i szczególnie tu na Sokolszczyznę, mówią, że my jesteśmy inni. A ja tak z takim troszkę nutką niepokoju pytam, ale w jakim znaczeniu? Bo wy jesteście mili. I już tak powiem, emocje opadają, uśmiech na twarzy się pojawia i to jest miłe, kiedy nasi rodacy z innych części naszego kraju w końcu trafiając na Podlasie stwierdzają, że jesteśmy mili. Więc
0: serce rośnie,
1: więc z tą przyjemnością, tak, jeśli tylko ktoś zadzwoni, zapuka, nawet spotykając na ulicy z prostym pytaniem, czy możemy zobaczyć cerkiew, tak. W każdym wypadku tak, jeszcze raz tak. I też wchodząc do cerkwi, bardzo często słyszę takie opinie, że wchodząc do świątyni, czuję się takiego ducha spokoju i ducha modlitwy. Więc no, to też są takie dowody, że nawet ludzie bardzo często nie mający w ogóle styczności z prawosławiem, odkrywają w tym prawosławiu spokój. Spokój i modlitwę. I bardzo wielu, kiedy się tylko dowiaduje o naszej właśnie cudotwórczej ikonie Matki Boskiej, zatrzymuje się na chwilę chociaż, żeby Matce Boskiej oddać swoje troski, żale, ale bardzo często i radości płynące z życia, żeby też zostawić tutaj tą swoją krótką modlitwę.
0: To już kończąc naszą rozmowę, jakie plany ma parafia? Może coś w najbliższej przyszłości, coś planuje ojciec czy z wiernymi? Co chciałby jeszcze może zrobić?
1: Oj, jakbym zaczął wymieniać, co chcielibyśmy zrobić, jakie są plany, to naprawdę bardzo często moja matuszka powtarza, że życia mi nie starczy. Ale mając tak wspaniałych ludzi wokół siebie, aktywnych, mimo wieku, naprawdę aktywnych, mamy dużo pomysłów. Nie chcę zdradzać, jakie to są pomysły, bo nie. Powiem tak od siebie, patrzmy na nasze media. na nasze strony internetowe. Śledźmy je. Tak, mamy profil na Facebooku, tak jak nazywa się nasza parafia, więc nie trzeba daleko szukać i jakichś zmyślnych nazw wymyślać. Jak również można znaleźć informacje odnośnie naszego dekanatu na stronie cerkiew-sokolka.pl. Jest to w moim odczuciu bardzo profesjonalnie prowadzona strona, gdzie można naprawdę znaleźć bardzo dużo wartościowych informacji z życia naszych parafii tutaj na Sokólszczyźnie, w dekanacie sokólskim, ale również i spoza, bo zamieszczane są przez moderatorów i administratora informacje z życia naszej cerkwi i nasi wierni z naszych parafii już tak się przyzwyczaili do tej strony, że bardzo często ją odwiedzają, szukając właśnie chociażby, o które jest nabożeństwo, nawet przypominając sobie, jakie święta są w naszym dekanacie, bo można znaleźć na tej stronie bardzo dużo wartościowych informacji. Także tak wyprzedzając, troszkę może tak troszkę zostawiając taką nutkę niedopowiedzenia, zachęcam do śledzenia właśnie naszych mediów społecznościowych, stron internetowej wspomnianej, gdzie będą się pojawiały informacje na pewno odnośnie naszych inicjatyw, które są nie tylko w naszej parafii, ale w całym naszym dekanacie.
0: No i do samych cerkwi.
1: Oczywiście, zapraszam do samych cerkwi, żebyśmy wspólnie pomodlili się do naszego Stwórcy, bo tak jak wiadomo, gdzie dwóch, trzech modli się w imię moje, jak zresztą słyszymy w Ewangelii, tam ja pomiędzy nimi. Także, żeby było nam raźniej, przyjedźmy też do Krynek, przyjedźmy do Kruszynian, bardzo malutkiej społeczności, odwiedźmy Jurowlany, odwiedźmy parafię w Ostrowiu, w Samogródzie, w Sokółce i wielu, wielu innych. Kuźnicy, Dąbrowie, Jacznie, Nowym Dworze, Augustowie, Suwałkach, które Wierzchlesiu, które należą do naszego dekanatu i w których duchowni naprawdę nie odrzucą nikogo, a z otwartymi ramionami przyjmą każdego.
0: Podczas dzisiejszej audycji odwiedziliśmy parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, a opowiadał o niej jej proboszcz, ojciec Justyn Jaroszuk. Zaglądając na wspomnianą przez ojca Justyna stronę internetową Cerkiew Sokolka, dowiadujemy się m.in., iż parafia prawosławna w Krynkach otrzymała w ostatnim czasie dotację z Unii Europejskiej na projekt Dziedzictwo Sakralne Parafii Prawosławnej w Krynkach – Ochrona, Konserwacja i Promocja Kultury Prawosławia. Otrzymane dofinansowanie posłuży na przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ogrodzeniu cerkwi i plebanii. A ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
3: Za nami program Śladami Podlaskich Cerkwi. W dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy z ojcem Justynem Jaroszukiem, proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach. Materiał przygotowała pani Anna Choruży. A my wielkimi krokami zbliżamy się już do zakończenia dzisiejszego programu. Po przerwie pożegnanie ze słuchaczami i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt romówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne.